0: Reklama. Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Dzisiaj spotykam się z Zuzanną Fijewską-Maleszą i Agatą Kołodziejczyk. To dwie z czterech sióstr Fijewskich, które od lat prowadzą w Warszawie Teatr Młyn. Rozmawiamy o wyjątkowym teatralnym miejscu, w którym świetnie poczują się najmłodsi widzowie.
2: Tak sobie pomyślałam, słuchając was, że o tym, co wszyscy wiemy właściwie, ale gdzieś tam myślę, że warto o tym przypominać sobie, jakoś tak to uświadamiać, że teatr jest tym spotkaniem, tak, że nie ma teatru bez zaangażowania. Może tutaj teraz troszeczkę zaproponowałam taką poważną nutę, ale rzeczywiście to zaangażowanie, o którym mówicie, które jest u dzieci, którego one potrzebują, bo one potrzebują takiego działania tak naprawdę, a dzisiaj często w jakiś sposób są właśnie pozbawiane przez to, że mają te wszystkie gotowe zabawki i ten świat sztuki też odbierają w taki sposób raczej bierny. Tutaj działają, uczą się współodpowiedzialności, uczą się tego, że właśnie, że mogą być sprawcze. To, co mówiłaś na początku, tak. Zuzanna, to jest, myślę, że też bardzo, bardzo ważne. No bardzo jestem ciekawa tych scenariuszy, które powstają tak na żywo. To jest taki trochę teatr improwizowany właściwie. Nie do końca pewnie,
3: tak,
2: ale...
3: tak naprawdę bardzo konkretne i to jest przyjemne, że to wygląda bardzo lekko, ale po tym jest taka koronkowa bardzo...
2: Robota
3: całej tej metody, na której stoi ta interakcyjność, bo bardzo w specyficzny sposób my musimy się odzywać do dzieci, żeby dać im tę przestrzeń, żeby oni nie wpadli właśnie w to, że jak ja podniosę rękę, to aha, to podnosimy rękę, tylko że jeżeli mówimy o tym, jaki jest las, to ja pokazuję swój las przez siebie, tak jak ja sobie to wyobrażam, a nie tak jak ja to pokazuję, czy aktor na scenie. Więc tutaj jest taka koronkowa robota, ale też to, co fajnie powiedziałaś, mi się wydaje, że to jest może taka poważna nuta, ale bardzo prawdziwa i z czym jakoś my trochę walczymy, to jest to, że wydaje mi się, że dzieci czasami są traktowane i ten teatr dziecięcy traktowany bardzo tak przy okazji. Nie wszyscy aktorzy chcą grać dla dzieci, bo mówią, to jest trudne. Dzieci zawsze jednak cały czas rozmawiają. To jest przyzwyczajenie się do tego, że jest szum, bo nawet jak rozmawiają o tym, co się dzieje na scenie, to rozmawiają, po prostu odzywają się. I w związku z tym to jest takie traktowane często, no dobra, no zagram swoje i wyjdę, nie? Po prostu ważne, żeby dojechać do końca. I dlatego też na te spektakle dziecięce często idzie dużo mniej pieniędzy, dlatego że przecież to jest tylko spektakl dla dzieci. On nie musi być bardzo artystyczny. A my bardzo mocno stawiamy na to, żeby to było artystyczne. Żeby to było naprawdę dobrze artystycznie zrobione. Zatrudniamy realizatorów, którzy są cenionymi twórcami. Mamy dostosowaną muzykę, scenariusz, scenografię bardzo pod dzieci. I tak, żeby to było fajne i żeby to było właśnie artystyczne. I mam wrażenie, że tego brakuje, ale cieszę się bardzo, że miasto na przykład dofinansowuje nas w tym. Właśnie jakby z taką ideą, że dzieci od samego początku powinny też mieć styczność z jakby wysoko artystyczną sztuką, do której się odnoszą, a nie tylko takim kolorowym chaosem, że tak powiem. Więc na tym nam zależy i nawet wszystkie te elementy konsultujemy z psychologami dziecięcymi, żeby to było jak najbardziej adekwatne. Konsultujemy z pedagogami, z nauczycielami i nawet z rodzicami, po prostu, żeby za każdym razem to było bardzo adekwatne. Nawet na próbach generalnych zawsze u nas są dzieci, że po później możemy jeszcze popoprawiać i zobaczyć, co działa, co nie działa. Więc to jest taka dla nas istotna ta część estetyczna też bardzo tutaj.
2: Tak, oczywiście, po to, żeby dzieci też jakby od samego początku miały kontakt z jakością. I jestem ciekawa, jak wygląda ten program. To znaczy tak, adresujecie się do widzów w jakim wieku? Wiem, że do tych młodszych, ale do tych starszych też. I wspominałaś o spektaklach rodzicielskich, czy też takiej współpracy z rodzicami. Powiedzcie proszę, gdzie was znajdziemy i co tu się będzie działo?
4: Na ulicy Kolegiackiej 3, czyli w Centrum Kultury Wilanów. To jest takie fajne, ładne miejsce, zaraz przy pałacu, także można to sobie połączyć też z jakąś taką miłą wycieczką. Bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie ten nasz Teatr Młyn dla dzieci był takim miejscem, gdzie całe rodziny mogą się spotykać i korzystać z tego, że mogą też po spektaklu ze sobą porozmawiać i w ogóle robić takie, tworzyć takie społeczności rodzinne, których mam wrażenie, że brakuje, że właśnie ta anonimowość, te czasy, w których żyjemy, one trochę skłaniają do takiego braku relacji, a tutaj taki kontakt na żywo, w relacji, myślę, że jest jest czymś takim bardzo potrzebnym w dzisiejszym świecie.
2: To spotkanie takie bezpośrednie, twarzą w twarz, to jest zupełnie inna, no właśnie, jakość niż kontakt w mediach społecznościowych, na różnych rodzicielskich czatach, czy nawet forach, które tam też czasami szukamy jakiejś informacji, ale jeśli chodzi o rozmowę, to jest zupełnie inna historia. Mam wrażenie, że będziemy powoli jakby wracać się do tego, żeby tę tęsknotę za spotkaniem z drugim żywym człowiekiem realizować. Wrócimy do tej rozmowy w kolejnym odcinku Miasta o Świcie.
0: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Autopromocja.
1: Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Cini Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
7: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
6: Cudownie!
7: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
2: Po reklamie.

0: 5.
1: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
3: Bittersweet.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Ale sztosy!
7: Ale co?
6: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
1: Po reklamie.

0: CZ. Pogoda.
1: No dobrze, 12 stopni w tej chwili w Warszawie, duże zachmurzenie, a w ciągu dnia 19. 19 też w Trójmieście i w Bydgoszczy. 20 w Lublinie, w Poznaniu i w Łodzi. 23 we Wrocławiu. 22 w Katowicach, Krakowie, w Rzeszowie. 17 Olsztyn, Warmia i Białystok.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Śniadanie do łóżka w CZ. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Dzień dobry, 7 na zegarze, 16 dzień czerwca, wtorek. Imieniny Aliny, Anety, Justyny i Benona. Dzisiaj, uwaga, dzień bez narzekania. Jak wiecie o tym dzisiaj i jest tak rano, to możecie właściwie ten dzień spędzić bez narzekania, ze świadomością, że wiecie, że nie należy narzekać. Dzień dobry, Magda Kasperowicz.
2: Śniadanie do łóżka w CZ.
1: I już nie pamiętam czasów, żebym jakoś się miał, powiedział kłapouchy i spojrzał na puchatka.

0: Słuchacie, czyli z 8 minut po godzinie 7. Bąbelek już w niedzielę po południu zapowiedział, że do szkoły chodzić zaprzestaje, gdyż chodzenie do szkoły uważa za bezsensowne po wystawieniu ocen. Były takie afery z Bąbelkiem od niedzieli, że jednak oceny wystawione, więc można fajnie spędzić czas z kolegami, ale Bąbelek twierdzi, że żaden z kolegów nie będzie chodził w poniedziałek i wtorek do szkoły i że jeśli ja nie wierzę, mogę spokojnie napisać do matki Maxa i Franka i także matki Staśka S, bo nie wiem, czy wiecie, że jak Bąbelki mają tak samo na imię, to używają pierwszej litery nazwiska, żeby się od siebie odróżnić, więc mogę spokojnie napisać do matki Staśka S, matki Franka i matki Maxa, że Bąbelki inne też nie będą chodzić, bo pani od hiszpańskiego wyjechała na Malorka. Taki SMS dostałam w radiu wczoraj. Ja po prostu się nabawię nadciśnienia i to jest dopiero początek przygody. Wszystkie koleżanki, które mają już stare dzieci, mówią, że to dopiero preludium do tego, co będzie. I ja sobie myślę, chyba jak masz 7, to jest po prostu łatwiej. Bo jakoś te Bąbelki same się ogarniają i siebie nawzajem też. W każdym razie strajk bąbelkowy, edukacyjny nastąpił, przełomowy. Za argument podawane jest zdanie: cały rok tak ciężko było, tak trudno było i tak pracowałem i to było naprawdę takie ciężkie, że jeszcze teraz, na koniec mi dowalasz. No więc muszę wam powiedzieć, że to jest nie lada zagwozdka. Co robić? Co robić? A jak my byśmy dzisiaj sobie wszyscy tak odpuścili i nie poszli robić to, co mamy robić, to co by to było? Ciekawe.
1: Chilli Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Uwierzcie mi, że na pewno ten świat jakoś by się kręcił dalej, tak jak się kręci.

0: Moja babcia mówi, jeśli czegoś nie lubisz, zmień to, jeśli nie możesz tego zmienić, zmień sposób, w jaki o tym myślisz. Nie narzekaj. Nie znam drugiej osoby, która by tak zupełnie nie narzekała jak ona, bo zawsze jest powód do radości i zawsze trzeba uciekać od powodów do utyskiwań. Narzekanie sprawia wrażenie działania, ale jest jego przeciwieństwem. To jest forma psychicznego komfortu, która pozwala rozładować napięcie, nie rozwiązując żadnego problemu. Im częściej powtarzamy własne skargi, tym mocniej mózg utrwala przekonanie, że świat jest miejscem, na które nie mamy wpływu. Ludzie odnoszący sukces nie różnią się od innych tym, że mają mniej problemów. Różnią się tym, że szybciej przestawiają uwagę z pytania, dlaczego to mnie spotkało, na co mogę z tym zrobić. Dzień bez narzekania dzisiaj. To jest dzień, który nie zachęca do udawania, że wszystko jest idealne, zachęca do czegoś znacznie trudniejszego, do odpowiedzialności za własną reakcję, bo energia zużyta na skargę nie może zostać wykorzystana na zmianę. Może prosty eksperyment dzisiaj, za każdym razem, gdy pojawi się pokusa narzekania, warto zamienić ją na jedno pytanie, jaki jest następny krok. To pytanie zmienia ofiarę okoliczności w autora własnych decyzji i tego Wam życzę z całego serca, nie tylko dzisiaj.
1: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.
0: Jakaś cholera znowu zaczęła pylić. No nic, przeżyjemy. Moja ulubiona, jedyna, niepowtarzalna, wyjątkowa, uwielbiająca polskie jedzenie i polską wódkę, Jessie Ware.

0: ten zew.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
2: Autopromocja.
3: Chili Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
4: Robisz mi
3: w najbliższy czwartek po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Z Resztek. Chili Z Live Session. Paula Roma.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
5: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
6: Citroën. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
2: Skoda.
3: Po reklamie.

0: wspaniali, niepowtarzalni, jedyni, wyjątkowi, cudowni Beatlesi. Muszę wam powiedzieć, że trochę się stęskniłam za Liverpoolem. Jest to miejsce zupełnie wyjątkowe i jeżeli ktoś jest fanem Beatlesów albo fanką, to nie wyobrażam sobie, żeby jednak do Liverpoolu się nie wybrać. Są miasta, które budują swoją tożsamość z kamienia i są takie, które budują swoją tożsamość z dźwięków. Liverpool należy do tej drugiej kategorii. To właśnie tam, w portowym mieście na zachodzie Anglii, narodził się zespół, który na zawsze zmienił historię muzyki. Beatlesi są wspaniali. Zawsze uwodzi mnie nowo poznana osoba, kiedy mówi, że kocha Beatlesów, to po pierwsze, a po drugie, kiedy mówi, że kocha Misia Paddingtona, to po drugie. I to są właściwie dwie rzeczy, które wystarczają za wszystko. Na początku tylko czterej chłopcy z robotniczych dzielnic nie przypuszczali, że ich piosenki przekroczą granice państw, pokoleń i kultur. Zaczynali w niewielkich klubach Liverpoolu, które można zwiedzić. Jak już pójdziecie, pojedziecie, zobaczycie, połazicie, no to ten klub, w którym zagrali pierwszy koncert, jest po prostu totalnie magicznym miejscem. A później zdobyli świat, wywołując zjawisko nazwane Beatlemanią. Fenomen The Beatles polegał nie tylko na chwytliwych melodiach, ich twórczość dojrzewała razem z nimi. Od prostych piosenek o miłości po odważne eksperymenty muzyczne, które wyznaczały nowe kierunki w muzyce. Liverpool nigdy nie odciął się od swojego największego muzycznego dziedzictwa. Spacerując ulicami miasta można odnaleźć miejsca związane z Beatlesami. Słynny klub Cavern, Penny Lane, to nie są tylko atrakcje turystyczne, to są fragmenty historii, które przypominają, że wielkie idee często rodzą się w zwyczajnych miejscach. Ta historia pokazuje, że talent potrzebuje odwagi, wyobraźni i ciężkiej pracy. Czterech młodych ludzi z Liverpoolu udowodniło, że muzyka może stać się uniwersalnym językiem, który łączy ludzi na całym świecie, a tyle lat później ich utwory nadal brzmią świeżo, a Liverpool pozostaje miastem, w którym, jak mówią jego mieszkańcy, muzyka jest częścią codziennego życia.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
11: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem.

0: 181-181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.

0: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
1: Sprawdzamy pogodę. Już teraz 13 stopni w Warszawie, a w ciągu dnia 19 popada przelotnie. Słońce będzie przebijało się przez chmury. 19 stopni też w Bydgoszczy i w Trójmieście, 20 w Łodzi, w Poznaniu i w Lublinie, 21 w Kielcach, 22 w Rzeszowie, w Krakowie, w Katowicach, we Wrocławiu, 17 Warmia i Olsztyn.
0: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Gasperowicz.
1: Minęła 8.16, dzień czerwca, wtorek, imieniny Aliny, Anety, Justyny i Benona. Wszystkiego najlepszego. Dzień bez narzekania dzisiaj. Jak powiedział Kłapouchy, już nie pamiętam czasów, żebym jakoś się miał. I taka scena. Hurra, mleko mi się rozlało i dlatego się cieszysz. A co? Mam płakać? A co mam płakać? Jest jednym z moich ulubionych zdań na życie.
2: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
1: A co? Mam płakać? Wyobraźcie to sobie. Przyłóżcie to sobie do różnych, przeróżnych sytuacji. Kiedy ktoś wam krwi napsuje. Albo kiedy się wydarzy coś, co miało się nie wydarzyć. A co? Mam płakać? Zapraszam. Do 10:00. A, i chciałam powiedzieć, że dzisiaj po 9:00 gość. Będziemy o Festiwalu Malta rozmawiać. Więc bądźcie z nami. Koniecznie.

0: Słuchajcie, czyli za 10 minut po godzinie 8, a już teraz bilety do kin sieci Helios. Podwójne zaproszenia na nagrodzoną w Cannes ojczyznę Pawła Pawlikowskiego, która jest filmową medytacją nad istotą sztuki i powinnością artysty. To jest kino wychłodzone, wymagające i niezwykle prawdziwe. Po 8 latach, jakie minęły od premiery Zimnej Wojny, Pawlikowski powrócił najbardziej hermetycznym ze swoich dotychczasowych filmów, bezkompromisowym, zbudowanym według własnych reguł, filmem zupełnie wyjątkowym, filmem, który zostaje w człowieku, powojenne Niemcy i film na wskroś osobisty. W ojczyźnie Pawlikowski zabiera widzów w nieco ponad 80-minutową wyprawę do zniszczonych przez wojnę Niemiec, by opowiedzieć o relacji giganta europejskiej literatury z jego córką, historią, narodem, wreszcie o jego reakcji na śmierć syna. Reżyser powraca przy tym do swoich ulubionych tematów, ideologii, która staje się formą zniewolenia i rozdartej tożsamości, o której opowiadał już w swoich wczesnych dokumentach i fabułach. magdalena.kasperowicz@czyliz.pl. Napiszcie proszę, kogo zabierzecie do kina, a podwójne zaproszenia do sieci kin Helios czekają.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Słuchacie, czyli za 20 minut po godzinie 8 za 8 milionów złotych Muzeum Historii Katowic zakupiło 38 obrazów Stanisława Ignacego Witkiewicza. To portrety będące częścią dawnej kolekcji lekarza Teodora Białynickiego Biruli, przyjaciela artysty, w którego zakopiańskim domu przez kilka lat mieszkał i tworzył wraz z zakupioną kolekcją w zbiorach Muzeum Historii Katowic. Znajduje się obecnie 69 obrazów Witkacego oraz kilkadziesiąt listów i zdjęć. Na początku lat 80. XX wieku swoją kolekcję placówce przekazała Eugenia Wyszomirska, muza Witkacego, którą nazywał asymetryczną damą. Składa się na nią 26 jej portretów oraz jeden autoportret artysty. Poza tym Muzeum Historii Katowic posiada m.in. portret Wojciecha Korfantego autorstwa Witkacego.
1: Chillizet. Nastaw się na Chillout.

0: się na Chill Out.
1: Deezer.
2: Pachnie żywą si. Rzucę, że ma winę.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lechowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Już dziś w KFC czeka na siebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
7: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu! Tylko dzisiaj na czele ataku napój energetyzujący Tiger 250 ml. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie czterech. Na środku pola pistacje prażone niesolone Bacador 250 gramów. 11,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą wszystkie paluszki beskidzkie. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka.
17: Dokąd na wakacje? O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
18: Czyli Zdrojowa Hotels.
17: Zdrojowa Hotels?
18: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
17: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Rezerwuję.
18: Tylko na zdrojowahotels.pl.
19: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
20: Citroën. Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
21: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
22: Po reklamie.

0: jeden wiersz w radiu.
1: Zastanawiam się często, czy tam, gdzie jesteś. Anna Blandiana. Zastanawiam się często, czy tam, gdzie jesteś, przydaje ci się to, czego nauczyłeś się tutaj. Czy też musisz się wszystkiego uczyć jak ktoś, kto przychodzi na świat i uczy się chodzić i mówić. Możliwe, że aby przyjść na tamten świat, musisz narodzić się na nowo. Przyjść na świat oznacza właśnie narodzić się. I tak jak tutaj nie pamiętamy niczego z tego, kim byliśmy przed narodzinami, nie będziesz pamiętał niczego ze świata, który był nasz. I nadal jest mój.

0: To był wiersz Zastanawiam się często, czy tam, gdzie jesteś. Anna Blandiana przełożyła Joanna Kornaś-Warłas.
1: Jeden wiersz w radiu.
2: Radio Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju,

0: reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet piersi kurczaka sztuka mięsa mega paka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa. Konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
10: Jak tak, to Allegro.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda. Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilla Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny.
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie

0: korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Po reklamie.

0: Cílizet. Pogoda.
1: Serio założyłam rano czapkę, bo wyszłam jak panna z mokrą głową i polecam wam te czapki nie tylko rano i nie tylko na mokry łeb. Jest po prostu zimno, nieprzyjemnie, 13 stopni, ale odczuwalna temperatura 9 w Warszawie, 17 w Białymstoku i w Olsztynie w ciągu dnia, w Warszawie 19 w ciągu dnia, 22 w Krakowie, w Katowicach i w Rzeszowie, Poznań 20 stopni i 18 stopni w Szczecinie.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: W butach zimowych dzisiaj zaserwowane śniadanie do łóżka, w czapce, w rękawiczkach, w szaliku i we wszystkim, co sprawia, że człowiekowi odrobinę wzrasta temperatura ciała, która już dosyć wysoka powinna być jak na tę porę roku. Rozgrzejemy się zupełnie inaczej. 16 dzień czerwca, wtorek. Dzisiaj dzień bez narzekania, a w tej godzinie zaproszenie do Poznania. Już za moment. Malta Festival w Chili Z. Magda Kasperowicz, zapraszam.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.

0: 8 minut po godzinie 9, słuchacie Chili Z. I tak, jest to audycja autorska. Może dlatego, że ja po prostu, sorry, poprawiam mikrofon. Może dlatego, że ja po prostu lubię się rozgaszczać w tym fotelu i lubię sobie siedzieć tak sama i mówić tam, dokąd my sobie pójdziemy, czy coś. Ale teraz potrzebuję pomocy. Ze mną dyrektorka programowa Agata Kołacz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Proszę Państwa, zapraszamy wielkimi krokami, coraz bliżej. 21 czerwca rusza Malta Festival. Jedno z najważniejszych, najambitniejszych, najbardziej odjechanych wydarzeń na mapie kulturalnej, dziejące się w pięknej przestrzeni. Dzień dobry, Agatko.
1: Dzień dobry, ale się uśmiecham, jak tak pięknie mówisz.
0: No słuchaj, muszę Ci powiedzieć, że teatr, taniec, muzyka, sztuki wizualne, film, to wszystko buduje społeczność, miejsce i wydarzenie, które mam wrażenie już się bardzo wpisało w tę naszą mapę kulturalnych podróży. Malta Festival w tym roku, jak mówię do Ciebie Malta Festival, to pierwsza rzecz, o której myślisz w tegorocznej edycji, co to jest?
1: To mało obiektywne, ale no mam dzisiaj na sobie czerwoną sukienkę, tak jak czerwoną sukienkę będzie miała Magda Cielecka w The Second Woman, czyli wydarzenie, o którym wiem, że już tutaj słuchaczom nieraz wspominałaś, bo słucham. No epokowe wydarzenie na jedną aktorkę, 24 godziny, setkę mężczyzn, którzy występowali z nią, którzy będą z nią występować. Bardzo często pierwszy raz w życiu na scenie, w jednej scenie rozstania, którą przejdzie 100 razy, więc to i emocjonalny maraton, i aktorski maraton, i siłowy maraton, ale przede wszystkim wielki taki przegląd życia i różnych perspektyw.
0: To jest wspaniałe wydarzenie. Ja oczywiście słuchaczom o tym opowiadałam, natomiast no, nasze życie składa się z powitań, rozstań i powrotów, z takim mierzeniem się ze stratą, spotykamy się codziennie, więc jest ogrom symboliki, ale poza wspaniałą Magdą Cielecką, która już się szykuje, a myślę, że widzowie i widzki szykują się także, dużo jeszcze fantastycznych wydarzeń towarzyszących i o tym zaraz porozmawiamy. Już teraz Was zapraszamy, Malta Festival, a w studiu Agata Kołacz.
2: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: 18 minut po godzinie 9, słuchacie Chili Z, zaproszenie na Malta Festival i już za chwilę rusza. Wszystko to wygląda, Agata, imponująco, z nami dyrektorka programowa Agata Kołacz. Myślę sobie, że mamy w czym wybierać w tym roku.
1: Tak, staramy się składać program tego festiwalu. Zakładamy, że oczywiście nie wszystko jest dla wszystkich, ale coś się znajdzie dla każdego i w ten sposób układamy te puzzle, które składają się w jeden piękny obrazek Malta Festival, który co roku od tych 36 lat się w Poznaniu układa na nowo, w nowych konfiguracjach i z inną perspektywą czy obrazem, który chcemy zarysować. Więc tak, zapraszam do szukania czegoś dla siebie, bo tak jak wspominałaś wcześniej, jest i literatura, jest i muzyka, jest bardzo dużo teatru, ale też tego, co jeżeli zapytałabyś kogokolwiek z Poznania, co oznacza Malta, no to bardzo dużo spotkań w przestrzeni publicznej ze sztuką z całego świata i to nas również niezmiernie cieszy. Dzisiaj już mamy, jesteśmy po 9:00, no Kokorozi właśnie zjechało do Poznania, jest odbierane na lotnisku i ruszają z próbami do L'Amour de la Mer już w docelowych przestrzeniach i pełnym składzie. Premiera w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek. Więc no, dużo się dzieje, to jest rzecz, która się naprawdę domyka i dopina na ostatni guzik, na takim wydłużonym po prostu przelocie.
0: Wspomniałaś o Magdzie Cieleckiej, a jeżeli miałbyśmy się na chwilę zatrzymać przy panelach, to na które ty czekasz szczególnie, na które rozmowy?
1: Bardzo, ale to bardzo czekam na Samantę Szweblin, która przyjeżdża do Poznania po 3 latach. Znaczy od 3 lat staramy się o to, żeby pojawiła się na Malcie, bo mieszka w Berlinie, więc wydaje się, że to blisko.
0: Rzut beretem.
1: I o dziwo zgodziła się przyjechać, jakby znalazła ten moment na ten rzut beretem. No po tym, jak wygrała premię Elena w tym roku, więc na pewno ma jak przebierać w propozycjach, ale bardzo się cieszę, że tutaj dzięki wsparciu pauzy naprawdę tym razem uda nam się dopiąć jej obecność i porozmawiamy o tym, co jest tak kobiecego w perspektywie realizmu magicznego, że przeszywa nas każdym swoim kolejnym zdaniem i każdym opowiadaniem, który pokazuje nam życie z tak różnych perspektyw, że no ja czytam te opowiadania jak, no jak Black Mirror z jednej strony, z drugiej strony jak naprawdę lekcje życia, zachwyt i wciągnięcie w te fererie, często barwa, często mroku jest trzymający tak głęboko, że naprawdę jestem ciekawa, jak ona składa zdania w takiej zwyczajnej rozmowie.
0: Koncert rozpoczynający festiwal. Natalia Kukulska spisała się w doborze i w tym, żeby rozpocząć to wyjątkowe wydarzenie tak, jak na to zasługuje. I myślę też sobie, że warto zerknąć na stronę internetową i zobaczyć, bo na wszystkich scenach, we wszystkich miejscach dzieją się tak różnorodne, bogate i dyskusje, i rozmowy, i spektakle, i koncerty, że tak jak powiedziałaś, każdy znajdzie coś dla siebie. Jakbyś miała zaprosić w krótkich, kilku żołnierskich zdaniach, dlaczego warto, to teraz jest ten czas.
1: Za miłość.
0: Pięknie, to było jedno zdanie.
1: Właściwie
0: równoważnik nawet powiedziałabym. Coś cudownego. Agata, bardzo ci dziękuję. Agata Kołacz w Chili Z, a my będziemy zapowiadać, zapraszać, namawiać. Dyrektorka programowa Malta Festiwalu. Dziękuję ci bardzo, że wpadłaś tak rano i cała na czerwono.
1: Dziękuję bardzo, sama przyjemność. Pięknego dnia.
0: 9:22. Na zegarze Malta Festival na antenie Chili Z do momentu rozpoczęcia festiwalu, ale później także będziemy Was namawiać na to, żeby się pojawić w Poznaniu, bo warto, dla miłości.

0: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Autopromocja.
2: Muzyka pełna słońca i wiadomości, które sprawiają, że dzień staje się lepszy. Dobre wibracje w Chili Z. Relaksujący koktajl z wybranych książek, najlepszego kina i dobrej energii. Dobre wibracje już dziś od godziny 10 tylko w Chili Z.
3: Zapraszam, Bartek Winczewski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
2: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
8: Citroen. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
11: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy, leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
2: Po reklamie.

0: Słuchacie, czyli Z939. Przypominam, Malta Festival rusza 21 czerwca i myślę, że warto wtedy być w Poznaniu, a nawet bardzo warto. Chociaż moja przyjaciółka jedzie na dwa wydarzenia i twierdzi, że na te dwa warto też pokonać tę odległość. Ja myślę, że bardzo, bardzo warto i będziemy w Chili Z zapraszać Was na to wydarzenie, bo szykuje się naprawdę piękna uczta kulturalna. Poznaliśmy laureatów 19. Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Statuetkę dla warszawskiej twórczyni odebrała reportażystka Małgorzata Szejnert, a nagrody otrzymali także Maciek Sieńczyk za prozę, Justyna Kulikowska, poezja Katarzyna Wasilkowska, literatura dziecięca Krzysztof Mordyński, książka o tematyce warszawskiej i Łukasz Wojciechowski za komiks. Dużo książek zgłoszono do tegorocznej Nagrody Literackiej Miasta Stołecznego Warszawy. Wyobraźcie sobie, 722 pozycje, jak co roku najliczniej reprezentowana była proza, bo ponad 250 tytułów. Tuż za tą kategorią uplasowała się poezja, do której nadesłano 239 pozycji. Podczas gali wręczono nagrodę dla warszawskiej twórczyni, no i oczywiście reporterka, dziennikarka, pisarka, nazywana cesarzową reportażu, Małgosiu, serdeczne gratulacje.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Serdecznie dziękuję za dzisiaj. Było to wspaniałe i cudowne spotkanie. Słyszymy się jutro punktualnie o 7:00. Miejcie dobry dzień. I pamiętajcie, że dzisiaj jest dzień bez narzekania, czyli o uważności tych rzeczy dobrych, które nam się przytrafiają. W związku z tym idę po bajgle, potem po awokado i będę korzystać z małych, hedonistycznych pociech, czego i Wam z całego serca życzę. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Chillizet. Nastaw się na chill out.

0: far as goodbye, it's like, you know, you only tell me goodbye when I'm gone, and I'm gonna live forever, so you can't ever tell me goodbye. I'm here forever. I'm immortal. I'm a statue. I'm a public figure, trophy that's nice and shiny. I'm here forever like air. Nobody say goodbye to the air.
1: Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
1: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, witam Magdę Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jasne, niejasne. Fraza z wiersza Julii Hartwig patronuje w tym roku Warszawie wierszy. Akcent kładziemy na te rejestry poezji i doświadczenia, które pozwalają widzieć jasno, niejasność światła i właśnie w tym, co niejasne, dostrzegać wartość, podkreślają organizatorzy. Dzisiaj na przykład o brulionach Zbigniewa Herberta i o czytaniu jego rękopisów z Franceską Fornari porozmawia Paweł Pruchniak. Zapraszamy do gabinetu Zbigniewa Herberta w mieszkaniu poety, czyli dzisiejszej siedziby Fundacji imienia Zbigniewa Herberta. O 19:00 z kolei monodram na podstawie poematu Wojciecha Kassa w wykonaniu Łukasza Borkowskiego. Ale to jest tylko plan na dziś. Festiwal to jest także akcja Podaruj wiersz i tatuowanie miasta poezją. Wiersze Julii Hartwig spotkamy na przykład na słupach ogłoszeniowych w przestrzeni Warszawy, w przejściu podziemnym schodów ruchomych przy trasie WZ. Przestrzeń wokół szczytu na Placu Zamkowym. To są te miejsca, w których też znajdziecie poetyckie frazy. Do tego wystawy, fotografie Darii Krotowej, fotografie Edwarda Hartwiga i wiele innych ciekawych wydarzeń, o których przeczytacie oczywiście na stronie całego wydarzenia. Zapraszają na nie, oprócz tych wymienionych już przeze mnie instytucji, Luna, Księgarnia Państwowego Instytutu Wydawniczego i Księgarnia Wydawnictwa Czarne. Przypominamy również o festiwalu Remind we Wrocławiu. On startuje już 22 czerwca. Przed nami bardzo ciekawy program, który obejmuje panele i spotkania, rozmowy i wydarzenia, podczas których będziemy mogli dowiedzieć się, jak skutecznie korzystać dzisiaj z wielu odkryć współczesnej psychologii. Specjalnie opracowana część programu to jest również takie plenerowe miasteczko młodych. Tutaj też bardzo serdecznie Was zapraszamy i zachęcam do tego, żeby posłuchać rozmów o festiwalu, o tej pierwszej tegorocznej edycji, która będzie miała miejsce we Wrocławiu. Te rozmowy przeprowadziła Katarzyna Kozak i znajdziecie je na naszej stronie, czyli z.pl, oczywiście w zakładce podcasty. I jeszcze raz fotografia w połączeniu z muzyką, z architekturą, ze sztuką, ze społeczeństwem. Takie związki, takie relacje będziemy śledzić podczas 25. edycji fotofestiwalu. Ta jubileuszowa odsłona startuje już 18 czerwca.
3: Fotofestiwal zaczyna w pewnym sensie sezon festiwali miejskich w Łodzi. Także odkrywamy nie tylko nowe przestrzenie postindustrialne w Łodzi, ale piękne łódzkie parki i w tym roku drugim centrum festiwalowym będzie oto wspaniały Pałac Bidermana. W tym pałacu odbędzie się na 3 piętrach festiwalu kilka wystaw, ale też zanimowany będzie cały park. Będą odbywać się tam koncerty, wydarzenia muzyczne, performatywne.
2: Warto sobie zaplanować taką dłuższą wycieczkę do Łodzi, żeby spokojnie zobaczyć wszystkie ekspozycje tej edycji. Ja przypominam o wspaniałym otwarciu, które szykuje się już 18 czerwca w Art Inkubatorze w Fuzji z udziałem Hani Rani i Sergiona Akonfra.
0: Magda Bauer, dziękuję. Słyszymy się za godzinę. Za godzinę też porozmawiamy o mundialu, o piłce nożnej, nasze ulubione temat.
2: Dobrze, przygotuję się może tym razem.
0: Do usłyszenia zatem.
2: Do usłyszenia.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. grandlubicz.pl.
0: Słońce we wtorek? No skąd, nie będzie. Dziś w całym kraju zachmurzenie duże, ewentualne przejaśnienia jedynie na południu. Tam też bez deszczu, bo na północy, w centrum, na wschodzie i zachodzie może przelotnie padać. Temperatury we wtorek wyrównane, od 18 stopni nad morzem i w centrum.

0: do 21, 2 na południu i południowym zachodzie.
1: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
2: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
0: 6 minut po 10. Jak się macie we wtorek? Mam nadzieję, że dobrze. Zapraszam do 13. Dużo dobrej muzyki, bilety na letnie brzmienia w Warszawie, płyta tygodnia i dużo kultury. Takie mamy plany.
3: Dobre wibracje w Chili Z.
0: A zaczynamy to wszystko w towarzystwie Ed Ty Marcus.

Oglądam zdjęcia z wczorajszej uroczystej premiery filmu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego. Kogoż to na niej nie było, wszyscy piękni, eleganccy. Nic dziwnego, to jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku. Film, za który Paweł Pawlikowski niespełna miesiąc temu nagrodzony został nagrodą za reżyserię na festiwalu filmowym w Cannes. Na wczorajszej premierze Ojczyzny nie zabrakło od twórców głównych ról w tym filmie, Hansa Cichlera i Sandry Hiller, którzy w Ojczyźnie wcielili się w Tomasa i Erikę Manów. Była także Joanna Kulik, Grażyna Torbicka, Magda Cielecka, Borys Szyc, Jan Holoubek, Agnieszka Smoczyńska, wielu twórców kultury, ludzi kina, muzyki, sztuki. Ojczyzna w naszych kinach już w najbliższy piątek. Wszędzie pada jedno słowo w recenzjach, w relacjach: arcydzieło. No czekamy, chętnie się przekonamy. Olivia Dean, tymczasem w Chilli Z, 18 minut po 10.

Better on my own. To Abby Piper, czyli Z. W piątek swoją premierę miał drugi studyjny album młodego, wciąż obiecującego, ale już uznanego zespołu Przebi Śniegi. W 2024 roku wydali swoją debiutancką płytę zatytułowaną Letnie Myśli. Teraz mamy album numer 2 zatytułowany Sen Multiplayer. Myślę, że niebawem Przebi Śniegi pojawią się ponownie w Chili Z, aby o tej nowej płycie opowiedzieć. My dziś wracamy do ich debiutu. Lato 2024. Letnie myśli, a na tym albumie między innymi ta piosenka.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Autopromocja.
2: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari. Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: W zależności od sklepu. Biedronka.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
5: Po reklamie.

Miałem to zrobić później, ale w sumie nie ma na co czekać. 7-8 sierpnia w tych dniach w Warszawie odbędzie się stołeczny przystanek letniej trasy Erste. Letnie brzmienia wracają na wakacyjny szlak. Zacznie się to wszystko w Krakowie 24 lipca, później właśnie Warszawa, następnie Gdańsk, Wrocław, Poznań, no i wielki finał właśnie w Poznaniu, 4-5 września. Ja mam dla was podwójne zaproszenie na przystanek letnich brzmień w Warszawie właśnie w dniach 7-8 sierpnia. No to może na zachętę kilka nazwisk, kilkoro artystów, którzy na tychże letnich brzmieniach w Warszawie na torze wyścigów konnych na Służewcu się pojawią. Kaśka Sochacka, Vito Bambino, Mrozu, Brodka, Grzegorz Turnał, bracia Kasperczyk, Ralf Kamiński i tak dalej. Konkurs @chillyz.pl. W tytule maila wpiszcie proszę letnie brzmienia. No i niezmiennie to samo zadanie, na którego artystę, na koncert, którego artysty czekacie najbardziej, oczywiście potrzebne, odpowiednio barwne i przekonujące uzasadnienie.

Dawida Teszkowskiego również spotkamy i usłyszymy na tegorocznej trasie Letnik. Brzmień w duecie z Błażejem Królem, ich nowy wspólny projekt pod szyldem Ewa Koc. Kwadrans pozostał do 11, o 11 w Chili Z Magda Bauer. A jakże u Magdy między innymi o nowym muralu, który pojawił się na ścianach w Warszawie, jeśli są wśród was poszukiwacze ciekawych murali, ciekawych malunków na stołecznych ścianach, no to Magda już za kwadrans o wszystkim opowie. Pojedziemy także do Gdyni, tam wciąż trwają obchody związane ze stuleciem tego pięknego miasta.

0: Nastaw się na Chill Out. Reklama.
1: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Kaufland jest fresh!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Na zegarze 11, no prawie, a przy mikrofonie Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: W pogoni za kulturą o tej porze dużo takich miłych wydarzeń w plenerze. Na początek zapraszamy do Gdyni. Premierowy festiwal sztuki współczesnej już trwa w Trójmieście. Sny o Gdyni. To jest wydarzenie, które powołała do życia Fundacja Przypływ z okazji stulecia miasta oczywiście. Artystyczne, edukacyjne i społeczne wydarzenia zaplanowano aż do 27 września w 10 lokalizacjach miasta. A inspiracją dla całego festiwalu była utopijna wizja miasta z 1934 roku, wizja autorstwa Juliana Rumla, który chciał, żeby Gdynia była nowoczesna, otwarta i żeby żyło się w niej po prostu wygodnie. Wystawy sztuki współczesnej, działania edukacyjne i wydarzenia specjalne

0: po jego historię, mity i możliwe przyszłości. Wszystkie szczegóły i cały program na stronie internetowej snyogdyni.pl. Nowy mural pojawi się dziś w Warszawie. Zobaczymy go na ścianie budynku Teatru Ochoty i będzie on zwieńczeniem kilkumiesięcznego wspólnego projektu dzielnicy, teatru i fundacji Synapsis, a także artysty Wojciecha Brewki i osób w spektrum autyzmu. Najpierw były warsztaty łączące teatr, muzykę i sztuki wizualne. Mural powstał na bazie tych spotkań, a centralnym motywem pracy, która zostanie odsłonięta uroczyście dziś w samo południe, jest spotkanie dwóch osób próbujących nawiązać kontakt. Wydarzeniu będzie towarzyszyć wystawa fotografii oraz prac malarskich powstałych podczas procesu twórczego, prezentowana we foyer Teatru Ochoty, do którego jeszcze dzisiaj na pewno będziemy wracać, bo podczas tego weekendu też będzie można tutaj zobaczyć ciekawe przedstawienia na scenie. A z Gdyni jeszcze na moment przeniesiemy się do Gdańska, na dach Teatru Szekspirowskiego. Tutaj kolejne seanse pod chmurką. Polecamy Waszej uwadze ten jutrzejszy. Jutro na wielkim ekranie Follemente, w tym szaleństwie jest metoda Paolo Genovese. Podwójne zaproszenia dla tych, którzy chcą jutro wybrać się na dach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, by o 21:45 po zachodzie słońca obejrzeć ten film. Mam zaproszenia i można po nie się zgłaszać już teraz, pisząc na adres kultura@chiliz.pl.
1: Czytałaś Ulyssesa Joyce'a?
0: W całości nie, fragmentami owszem.
1: Pyta mnie przypadkowo dziś tak zwany Dzień Bluma, bohater Ulyssesa, Leopold Bloom, właśnie dziś, 16 czerwca, tyleże roku 1904, wędrował ulicami Dublina, w związku z tym w Irlandii przede wszystkim dziś obchodzony jest tak zwany Bloomsday. No to taka
0: ciekawostka, ale tak, to jest, myślę, bardzo fajne wydarzenie. Jeśli może jesteście gdzieś tam w okolicach i słuchacie nas właśnie w Dublinie, to wiem, że co roku dzieją się w związku z tym, z tą rocznicą, w związku z tą datą różne fantastyczne rzeczy.
1: A do Ulyssesa będę musiał kiedyś przysiąść.
0: No. Ja również, może zrobimy to wspólnie.
1: Mamy czas, chociaż nie wiem, czy to idealna lektura na wakacje. Magda Bauer, 4 minuty po 11, no to za 56 minut znów się tutaj usłyszymy.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Dobre wibracje, czyli Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: Dziś także Międzynarodowy Dzień Rodzinnych Przekazów Pieniężnych, cokolwiek to znaczy. Dobre wibracje w Chili Z, kolejna ich godzina, Bartek Winczewski. Zapraszam, Zach Bryan, John Mayer, w tak zacnym towarzystwie tę godzinę rozpoczynamy.
2: Dobre wibracje w Chili Z.

Dokładnie, kwadrans po 11:00, słuchacie Chili Z. Mundial w Ameryce Północnej trwa od czwartku. Myślę, że nie wszyscy zauważyli. To jeszcze nie jest ten moment, kiedy dopadają nas naprawdę duże piłkarskie emocje. Być może do samego końca nas nie dopadną. Przypominam, Polska niestety na tych Mistrzostwach Świata w piłce nożnej nie gra, choć są to największe dotychczas mistrzostwa. 48 drużyn walczy o puchar mundialu. No, nas tym razem nie ma. Są za to choćby Wyspy Zielonego Przylądka, dokładnie Republika Zielonego Przylądka, która wczoraj Mistrzostwa Świata rozpoczęła od meczu z Hiszpanią. Faworyt był oczywisty, no ale mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Jest to całkiem duża sensacja. Miał też ten mecz swojego wielkiego bohatera. Był nim bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka, niejaki Wozinia, 40-latek, więc jak na piłkarza już dość wiekowy sportowiec, na co dzień grający w drugoligowym portugalskim klubie. Hiszpanie w tym meczu oddali na bramkę Wozini aż 27 strzałów, w tym 7 celnych, no ale Wozini nie udało się pokonać. Brawa dla bramkarza reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka. Brawa podwójne, bo właśnie stał się sensacją internetu. Przed rozpoczęciem tego meczu na swoim profilu na Instagramie Wozinia miał niecałe 50 tysięcy fanów. Nie minęły 24 godziny od wspomnianego meczu, a już teraz obserwuje go 6 milionów osób. Piękna sprawa. Zobaczymy, jak pójdzie to dalej. Mam przeczucie, że to jeszcze nie koniec tej fali. Do mundialu jeszcze wrócimy. Leisure tymczasem z Nowej Zelandii. Nowa Zelandia dziś w nocy na mundialu grała z Iranem 2-2. Tak skończyło się to spotkanie.

jak na tak zakochaną dziewczynę wyglądasz dość smutno. Pod takim tytułem schowała swoją najnowszą, trzecią już studyjną płytę Olivia Rodrigo. To jest nasza płyta tygodnia, słuchamy jej od wczoraj, dziś także po nią sięgniemy. To już za mniej więcej kwadrans. Tymczasem Hugo Tarez, znany do tej pory przede wszystkim jako aktor, znany z głównej tytułowej roli w wystawianym w Teatrze Narodowym w Warszawie Hamlecie, tymczasem okazuje się, że Hugo również śpiewa, no i robi to całkiem dobrze. Asfalt, jedna z najnowszych piosenek Hugo Taresa w Chillizet, już teraz.

0: Ale się idealnie zgraliśmy w ogóle
1: ładnie,
0: na koniec.
1: Ładnie, fajnie było.
2: Autopromocja.
3: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia, czyli Z.
4: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
5: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
4: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
5: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
4: i Magda Bauer.
3: Chili Z. Nastaw się na chill out.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

KBZ. Słońce nieśmiało zajrzało do redakcji Chili Z. Fani Olivii Rodrigo zapewne połączą to z faktem, że przed nami spotkanie z nową płytą artystki You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, trzeci studyjny album młodziutkiej wciąż, bo zaledwie 23-letniej amerykańskiej wokalistki. To nasza płyta tego tygodnia. Fani Olivii, polscy fani Olivii trzymali mocno kciuki za to, żeby artystka pojawiła się w Polsce po raz pierwszy. Nie wydarzy się to tego lata na naszych festiwalach. Nie wydarzy się to również wiosną, kiedy Olivia wyruszy w halową, stadionową, gdzieniegdzie trasę promującą tę nową płytę. Jej europejska część rozpocznie się w marcu w Sztokholmie, zakończy w maju koncertem w Londynie. Wszystkie koncerty, zarówno te europejskie, jak i amerykańskie, niestety już wyprzedane. Nic dziwnego, Olivia Rodrigo od kilku lat uchodzi za jedną z najgorętszych artystek na muzycznej scenie. No ale trzymajmy kciuki, być może za rok pojawi się u nas na którymś z festiwali. Na razie wróćmy do jej nowej muzyki You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Trzecia płyta Olivii jest z nami od piątku. Słuchamy jej od wczoraj. Dziś z tego albumu w Chili Z piosenka zatytułowana The Cure. I to wcale nie jest przypadek, że taki, a nie inny tytuł na niedawnym takim niespodziankowym koncercie Olivii podczas hiszpańskiego festiwalu Primavera nagle na scenie jako gość specjalny pojawił się sam Robert Smith, lider i wokalista grupy The Cure właśnie.

0: Płyta tygodnia w Chili Z.
1: The Cure i Olivia Rodrigo. Kolejny fragment jej nowego albumu You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Wrócimy do tej płyty jutro, mniej więcej o tej samej porze. Saul Goodman tymczasem w Chili Z. Kwadrans pozostał do południa.

0: Słuchasz radia Chili Z.
1: Rain. Darker cloud rain.

Są takie piosenki, które są z nami od początku, czyli prawie od 18 lat. Oto jedna z nich. Variety Lab, London in the Rain. Czy dziś Londyn w deszczu? No, musimy to sprawdzić. W Warszawie szczęśliwie nie pada, a jak sytuacja na Dolnym i Górnym Śląsku? Zobaczymy. Tam właśnie przede wszystkim już w samo południe, czyli za 8 minut zaprosi nas Magda Bauer, Sam Fender i Elton John. Tymczasem w Chili Z.

0: Radia CZ. Reklama.
1: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

0: Luk, Natalia Przybysz, Waluś, Kraksa, Kryzys oraz inne gwiazdy polskiej muzyki. Koncertem zatytułowanym Remind, chcę to powiedzieć, zaczną kongres i festiwal psychologiczny Remind we Wrocławiu. Wieczór w hali stulecia poprowadzi Gabi Drzewiecka. Wspaniale zapowiada się inauguracja, a niezwykle ciekawie prezentuje się program, który rozpocznie się już po niej. To jest kilkanaście tematycznych ścieżek, takich jak psychologia w służbie planecie, człowieka technologie, rodzina i relacje romantyczne, zdrowie psychiczne, ciało i umysł, a także psychologia w sztuce. W obrębie tego cyklu porozmawiamy m.in. o tym, jak wpływa na nas najbliższe otoczenie, czyli o neuroestetyce.
1: Niektóre elementy, takie jak naturalne materiały, dostęp do naturalnego światła, odpowiednie oświetlenie we wnętrzach, ale też odpowiednie wzory, których często też mamy niewiele w naszych wnętrzach, one bardzo do nas dobrze wpływają, dlatego że odnoszą się często do natury. Natura nie jest idealna, natura nie jest prosta, natura jest obła, jest morficzna.
0: Mówiła w rozmowie z nami Ewa Bryl, projektantka wnętrz i edukatorka specjalizująca się w projektowaniu przestrzeni, które wspierają regulację układu nerwowego i dobrostan psychiczny.
1: Posiada pewne łuki, tak jak nawet patrzymy na drzewo, które może być doskonałą inspiracją dla nas. Mhm. I przenoszenie pewnego rodzaju wzorów do wnętrz pomaga właśnie wyciszyć się nam i zregenerować, dlatego że nasz organizm podświadomie ma to zapisane w sobie i odbiera to jako bezpieczne, czyli nie musi cały czas analizować i pozostawać w trybie walki czy ucieczki, tylko może naprawdę się zregenerować.
0: Wystąpień Ewy Bryl dotyczących tych właśnie obszarów wysłuchamy na Remind 24 czerwca, a my do Wrocławia zapraszamy już od 22 czerwca. Szczegóły znajdziecie oczywiście na stronie internetowej wydarzenia. Fotoplastikon warszawski świętuje w czerwcu urodziny, które, to trudno powiedzieć, stałe fotoplastikony, nazywane też panoramami i widowniami optycznymi, pojawiły się w Warszawie na przełomie XIX i XX wieku, a ten, którym opiekuje się aktualnie Muzeum Powstania Warszawskiego, działa w stolicy od 18 lat, ale oczywiście wiek machiny jest na pewno bardziej poważny. Teraz najważniejsze są urodzinowe wydarzenia, a wygląda to tak, że codziennie mamy inną wystawę, codziennie przez trójwymiarową szybkę oglądamy inne zdjęcia. Dzisiaj wystawa Archipelag Ognia, czyli Indonezja z początku XX wieku. Jutro Viva Espania, Hiszpania na fotografiach stereoskopowych z początku XX wieku, a w czwartek Misja na Księżyc. Taka wystawa, a do tego jeszcze kosmiczne warsztaty. Na finał Warszawa Komedy oraz koncert jazzowy w podwórzu z cyklu All Around Jazz. Na wszystkie te wydarzenia wstęp jest wolny. 465 współczesnych zdjęć ubiegało się w tym roku o tytuł Śląskiej Fotografii Prasowej. Zgłosiło je 46 osób, które na co dzień zajmują się fotoreportażem na Śląsku, ale też w opolskim oraz dwóch czeskich regionach, o łomunickim i morawsko-śląskim. Zwyciężył Jarosław Zadora, autor cyklu zdjęć Każdy ma, życie i praca malarki Marii Budny-Malczewskiej. To jest seria artystycznych, czarno-białych portretów malarki wykorzystujących gry światła i cieni. Drugą nagrodę przyznano Iżiemu Żiszce za subiektywny cykl dokumentalny Fragmenty Śląskich Pustkowi, a trzecie miejsce wspólnie zajęli Dominik Gajda oraz Marcin Śliwa. 113 zdjęć konkursowych 28 autorów będziemy mogli oglądać na wystawie w Bibliotece Śląskiej.
2: Francja-Senegal, taki mecz przed nami dziś wieczorem. Za kogo trzyma kciuki Magda Bauer?
0: No za Francję. Właśnie chciałam Cię zaskoczyć tutaj tym newsem, że dzisiaj Francja-Senegal i że będziemy kibicować. Francja zdecydowanie być może ma szansę na to, żeby tak mocniej zaistnieć na tym mundialu.
2: Zobaczymy. Ja akurat za Senegalem stawiam na tych teoretycznie słabszych. Niespodzianki na razie dość często zdarzają się nam na mundialu, może także i dzisiaj. Ten mecz wieczorem, a Magda Bauer w Chili Z ponownie już za godzinkę.
0: Do usłyszenia.
3: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Dobre wibracje w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
2: Mundial między innymi w Stanach Zjednoczonych, no to właśnie tam, do Kalifornii, zabiorę Was już za moment na dobry początek kolejnej godziny dobrych wibracji. 6 minut po południu, Bartek Winczewski, raz jeszcze dzień dobry, zapraszam, zostańcie.
3: Dobre wibracje w Chili Z.

Nie przesadzę, jeśli powiem, że dawno nie było filmu w Polsce tak oczekiwanego jak nowa ekranizacja Lalki Bolesława Prusa. Ten film na naszych ekranach pojawi się we wrześniu, coraz bliżej zatem do premiery Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego. Maciej Kawalski, twórca między innymi Niebezpiecznych Dżentelmenów, filmu uznanego za jeden z najlepszych debiutów ostatnich lat, tym razem porwał się na ekranizację jednego z najważniejszych dzieł polskiej literatury. Co do tej pory wiemy o tym filmie? No, wiemy choćby to, że tak gwiazdorskiej obsady nie miał chyba dotąd żaden film. Do filmu zaangażowano ponad 30 czołowych polskich aktorów. Na ekranie zobaczymy m.in. Marcina Dorocińskiego, Andrzeja Seweryna, Kamilę Urzędowską, Agatę Kuleszę, Marię Dębską, Mateusza Damięckiego, Krystynę Jandę, Borysa Szyca, Macieja Sztura, Dawida Ogrodnika, Andrzeja Chyrę i tak dalej, i tak dalej. To dla Lalki również po 16 latach na wielki ekran powraca Marek Kondrat. Lalka to film zrealizowany z hollywoodzkim rozmachem, prawdziwa superprodukcja. Przygotowania do jej realizacji zajęły 2 lata. Poza śmietanką polskiego aktorstwa do filmu zaangażowano ponad 3000 statystów. Praca na planie trwała 5 miesięcy, podczas których zrealizowano 60 dni zdjęciowych. Film realizowano dodatkowo w 48 lokacjach w całej Polsce, zarówno w malowniczych plenerach, jak i spektakularnych wnętrzach, takich jak choćby Pałac na Wodzie czy Biały Dom w Łazienkach Królewskich. Zobaczymy, jak to wszystko wyszło. Przekonamy się we wrześniu. 19 września Lalka w reżyserii Macieja Kawalskiego będzie miała swoją uroczystą premierę. Moods i To Another, tymczasem w Chili Z. Kaśka Sochacka również niebawem.

0: Over, tak w czyli zaśpiewali Sydney Rose i Tom Odell. Z Tomem słyszymy i widzimy się w sierpniu w Poznaniu na festiwalu Bitter Sweet, już niemal wyprzedanym. Taka fantastyczna wiadomość dotarła do nas z Poznania właśnie, jeśli chodzi o czwartek i o piątek, no to biletów już nie ma. Pozostały jedynie pojedyncze ostatnie wejściówki na sobotę. Wtedy to na Bittersweet zaśpiewa Robbie Williams. A dokładnie przed tygodniem swoją wiosenną trasę koncertową zakończyła Kaśka Sochacka. Komu nie udało się tym razem złapać artystki na żywo, no to spokojnie. Latem będą ku temu okazje, choćby letnie brzmienia, które z końcem lipca startują ze swoją trasą. 7-8 sierpnia to terminy warszawskie letnich brzmień. Właśnie my w tym tygodniu rozdajemy wam zaproszenia na te koncerty, na to wydarzenie. Dziś już rozdane, ale jutro między 10 a 13 jak najbardziej możecie, a wręcz powinniście ich wypatrywać. Kaśka Sochacka u nas tymczasem.
1: Ulubiony kolor to czerwony. Ona jest cała jak czerwona flaga. Powiewa tu mnie, a ty się przyglądasz.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Money, money, money!
6: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
5: Wygrałam w Cherry Money.
6: Cherry Money?
5: Nowy Express Los.
6: Co za sztos! Pula na wygrane w Express Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
7: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
8: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
9: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
11: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśle zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzieli ci z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
12: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na letni remont, bo teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na gresy i glazurę wydajesz. Odkryj naszą nową kolekcję płytek. Przy zakupie za 1500 będziesz 300 zł do przodu. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
15: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
16: Widaron.
15: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
16: Widaron.
15: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
16: Widaron.
15: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
16: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
17: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
18: Dokąd na wakacje?
19: O, nie wiem, naprawdę. Chcę, żeby dzieci były zachwycone. Ale sama marzę, by wyjść wieczorem, zjeść coś dobrego i odpocząć.
18: Czyli Zdrojowa Hotels.
19: Zdrojowa Hotels?
18: W Kołobrzegu lub Świnoujściu. Urlop przy plaży, w pięknych hotelach i apartamentach, ze strefą basenów i jacuzzi. Dzieci mają atrakcje, a ty spa, restauracje i święty spokój.
19: Wakacje, z których wszyscy są zadowoleni? Raz
20: rezerwuję. Tylko na zdrojowahotels.pl.
21: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
22: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać raczej Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Daci do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Daci na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
23: Po reklamie.

Oscarowa Billie Eilish w Chili Z. What was I made for? 17 minut przed 13. Na tę wiadomość czekali wszyscy fani tenisa w Polsce. Emocje związane z występem Mai Chwalińskiej podczas tegorocznego Roland Garrosa nieco opadły, ale niebawem, miejmy nadzieję, do tychże emocji wrócimy. Czekaliśmy na informację, czy Maja otrzyma dziką kartę od organizatorów nadchodzącego Wimbledonu. Dziś okazało się, że tęże otrzyma. Nie będzie musiała występować w kwalifikacjach, od razu znajdzie się w głównej drabince turnieju. No to czekamy i powoli trzymamy kciuki. Wimbledon tegoroczny coraz bliżej.

Podejrzałem, co muzycznie mieć będzie dziś dla was Rafał Turowski od 13. Będzie przyjemnie, obiecuję. Rafał od 13 właśnie przy mikrofonie Chili Z, a ja tu jeszcze, moi drodzy, wrócę. No bo dziś wtorek, a we wtorki w Chili Z słyszymy się również wieczorem od 20 w programie Osobiście Wyszukane.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Twój pupil pokocha te promocje. W Superzoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Superzoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Superzoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Superzoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
3: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
5: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Ale sztosy.
8: Ale co?
7: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
14: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko nad...
15: Notino Black Friday trwa! Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
16: Notino. Today is yours. Feel good.
17: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
18: Ostatnie sekundy, ogromna presja, szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
0: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Po reklamie.

0: Pierwsza właśnie mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego staje się w czerwcu okazją do specjalnych spotkań z kinem i literaturą. Zaprasza na nie m.in. Filmoteka Narodowa, Instytut Audiowizualny. W sobotę, 20 czerwca, organizuje spacer z przewodnikiem, śladami twórcy i jego bohaterów oraz pokaz z filmu Jak daleko stąd, jak blisko. Przypomnijmy, że to najbardziej warszawski film reżysera, a główne role zagrali w nim jego przyjaciele. Stali bywalcy słynnego stolika w czytelniku Andrzej Łapicki i Gustaw Holoubek. Ten tytuł trafił w tym roku na listę polskiego dziedzictwa filmowego. A Warszawa Konwickiego to też finałowy koncert Zuzanny Wrońskiej i Maj Laury, które ekranowe, poetyckie wizje świata Warszawy przeniosą na medium piosenek i muzyki instrumentalnej. Bezpłatne wejściówki na pokaz filmu i koncert będą do odbioru w kasie Kina Illusion w dniu wydarzenia. Odszukać, odnaleźć. Pod tym hasłem tego lata oglądać będziemy filmy w plenerze w Krakowie. Do końca sierpnia na takie seanse trafimy w Parku Dębnickim oraz w Parku Wadów. Na Wesołej tutaj filmy będą prezentowane z udogodnieniami.

0: w samym centrum Warszawy, przed Kinoteką. Przypominamy o tych pokazach, bo kolejny seans już dziś, a film, który pojawi się na wielkim ekranie właśnie dziś wieczorem, na pewno warto zobaczyć. To Whiplash. Na Sundance Film Festival w 2014 roku otrzymał nagrodę główną. J.K. Simmons, który stworzył w tym filmie wyjątkową kreację, bezwzględnego profesora muzyki, otrzymał Oscara za drugoplanową rolę. Kolejne statuetki otrzymali twórcy montażu i dźwięku. W największym skrócie film mówi o relacji ucznia i mistrza. Historia młodego studenta klasy perkusji, który trafia pod skrzydła niezwykle wymagającego, nieprzewidywalnego wykładowcy stawiającego sztukę ponad wszystko, to jednak rzecz o czymś więcej. Przypomnijmy, że wstęp na wszystkie pokazy w kinie letnim w stronę zachodzącego słońca przed Kinoteką jest bezpłatny. W czerwcu i lipcu seanse rozpoczynają się o 21:30, a jeśli pada deszcz, to wędrujemy pod dach Kinoteki.
1: W pogoni za kulturą.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
3: 3 minuty po 1:00, dzień dobry. Do godziny 16:00 mam przyjemność i zaszczyt nastawiać Was na chillout. 16 dzień czerwca. Czy komuś ta data coś mówi? Dzisiaj w Irlandii wielkie święto i do Dublina przeniesiemy się za chwilę.
1: Na chillaucie w Chili Z.

16 czerwca 1904 roku Leopold Bloom wychodzi z domu i łazi po Dublinie. No i powstaje na podstawie tego fikcyjnego spaceru, tego fikcyjnego bohatera, ale po prawdziwym Dublinie, arcydzieło Ulysses, jedna z najważniejszych książek XX wieku. No i w związku z tym dzisiaj, to wcale nie tylko w Dublinie, bo w bardzo wielu miejscach Europy i świata, obchodzony jest Bloom's Day, czyli Dzień Blooma. To jest czytanie książek, to jest chodzenie w strojach z epoki, to są spacery szlakiem powieści, to są kulinarne może nie tyle eksperymenty, co taki hołd oddany szczegółom tej powieści. No chyba każdy wie, że Leopold Bloom bardzo lubił cynadry. W kilku inscenizacjach przeze mnie widzianych w polskim teatrze te cynaderki były jakoś zastępowane a to wątróbką, a to kaszanką. Nie, muszą być cynadry. 16 czerwca 1904 roku dla samego autora też był dniem wyjątkowym, bo właśnie wtedy na pierwszą randkę wybrał się ze swoją ukochaną Norą Barnacle. I ta data również znajduje odbicie w popkulturze. Na przykład jest taki film, którego inscenizację możecie zobaczyć jeszcze w tym sezonie w Teatrze Warszawy przed wschodem słońca Richarda Linklatera. No i ci młodzi spotykają się w Wiedniu, spędzają ze sobą jeden dzień, no właśnie 16 czerwca. Nie wspominając o tym, że poeci Ted Hughes i Sylwia Plath wzięli ślub właśnie 16 czerwca w 1956 roku. A jak państwo będą świętowali dzisiejszy Bloom's Day?

0: Standing on the Line to był Mick Carlson, czyli Zet we wtorkowe popołudnie o 23 minuty po godzinie pierwszej. Natalia Mujanga już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
2: Autopromocja.
3: Chili Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
4: Robisz mi
3: w najbliższy czwartek po godzinie 18:00 specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Z Resztek. Chili Z Live Session Paula Roma.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: Buongiorno Warszawo! Losteria w Elektrowni Powiśne zaprasza już od 9 na włoskie śniadania, lunche i pizzę aż 45 cm. Pasty, włoski klimat i smak, który najlepiej dzielić z bliskimi. Losteria. Poczuj prawdziwy smak Włoch.
6: Ostatnie sekundy. Ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com! Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni!
7: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl.
8: Bittersweet.
9: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro, kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
12: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: 50 lat temu wszedł na ekrany kultowy dzisiaj serial Daleko od szosy i on będzie bohaterem pierwszego spaceru filmowego organizowanego na szlaku Łódź Miasto filmu UNESCO. A wśród atrakcji spotkanie z pierwowzorem filmowego Leszka oraz spotkanie z Bronką, czyli Sławomirą Łozińską. Te spacery 5 lipca i 9 sierpnia w kinie Odeon, pokaz jednego z odcinków Daleko od szosy, no i po nim rozmowa właśnie z panią Sławomirą Łozińską oraz pierwowzorem serialowego Leszka, czyli Lechosławem Ucińskim. To właśnie jego opowiadanie, on, pan Uciński, napisał jako uczeń zespołu szkół samochodowych w Łodzi, stało się inspiracją dla autora scenariusza tego serialu, czyli Henryka Czarneckiego. No i wielbiciele serialu będą mogli również wybrać się na wycieczkę śladami Leszka i Ani, zabytkowym Jelczem 272 MEX. Wybór tego pojazdu jest nieprzypadkowy, no bo takim autobusem jako kierowca łódzkiego MPK jeździł filmowy Leszek. Słuchajcie, zapowiada się bardzo fajnie i to jest jeden z wielu dowodów na to, że wakacje spędzone w pogoni za kulturą w naszym kraju mogą być niezwykle satysfakcjonujące. Tych spacerów będzie oczywiście więcej. Dwa słowa o nich, jak tylko termin takiego spaceru w mieście Łodzi będzie się zbliżał.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

Kwadrans do godziny drugiej, What It Gave Me, Jordan Rake i Jalen Goda już teraz. Później jeszcze przed drugą zanucimy Champs-Élysées i Ordinary Love Roosevelta. O 14:00 kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.

0: Druga właśnie minęła, teraz Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w krakowskim Muzeum Manga. Już podczas weekendu zapraszamy na pierwszy w tym miejscu festiwal gitarowy. Organizuje go André Bachleda, z którym mieliśmy przyjemność rozmawiać.
3: Kilka koncertów gitarowych. Gwiazda wieczoru będzie Antoine Boyer, gitarzysta Francuz, który będzie grał w duecie z Jaurekim. Ona będzie grała na harmonice diatonicznej. To harmonika z takim guzikiem, która powoduje, że harmonika zwykła się robić bardzo skomplikowana.
2: To nie wszyscy wykonawcy festiwalu.
3: Przed nimi gra Piotr Domagała i Maciek Pysz, gitarzyści z Krakowa. Fajny duet. A przed nimi ja gram z Marcinem Leśniakiem, który jest skrzypkiem i multiinstrumentalistą.
2: Zapraszamy na taki jazzowo-gitarowy koncert 21 czerwca do Muzeum Manga w Krakowie. Lato będziemy witać i podczas nadchodzącego weekendu i w kolejnym tygodniu, bo to za tydzień dokładnie wypada Noc Świętojańska. Najlepszym miejscem dla jej celebrowania będzie zapewne miejsce pełne roślinności. Stąd nasze zaproszenie do Ogrodu Botanicznego UW w Warszawie, który chce to letnie przesilenie obchodzić w sposób tradycyjny. Będzie więc spacer etnobotaniczny, podczas którego dowiemy się więcej o ziołach, jakie dawniej wybierano na wianki, o ich działaniu i znaczeniu w słowiańskiej tradycji. Będą też warsztaty plecenia wianków pełnych zapachów i kolorów. Zapraszamy 23 czerwca o 18:00, ale żeby wziąć udział, trzeba się wcześniej zapisać.

0: ciekawych, młodej sztuki. Wszystkie pracownie, w których na cały dzień odbywają się zajęcia ze studentami, stają się miejscem prezentacji współczesnych dzieł, bardzo rozmaitych, bo to oczywiście jest i malarstwo, i grafika, i rzeźba, i współczesne media. Szczegóły na stronach internetowych obu akademii. Na te wystawy zapraszamy teraz w Warszawie, na przykład można oglądać je do 25 czerwca.
1: W pogoni za kulturą. Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Banks, a później Harry Styles, Past Perfect, dzisiaj 1978 rok będziemy wspominali, a za chwilę namówię was, żeby dokładnie, ale to bardzo dokładnie czytać metki. To nasze plany na najbliższą godzinę.
1: Na chillaucie w Chili Z.

0: Słuchajcie, Komisja Europejska, mówiąc ściślej, Dyrekcja Generalna do Spraw Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i Małych i Średnich Przedsiębiorstw, bardzo długa nazwa, no w każdym razie owa jednostka Komisji Europejskiej przeprowadziła testy artykułów odzieżowych. I one wykazały, że etykiety tych artykułów nie odzwierciedlają prawidłowo składu surowcowego w aż 37%. Stwierdzono trzy rodzaje niezgodności. Po pierwsze, skład surowcowy podany na etykiecie był prawidłowy, ale deklarowana zawartość procentowa nie odpowiadała rzeczywistej. Po drugie, niektóre produkty zawierały inne, tańsze włókna od zadeklarowanych. No i wreszcie w przypadku niektórych produktów stwierdzono brak zadeklarowanych włókien lub zostały one nieprawidłowo nazwane. Wskaźniki niezgodności były najwyższe w przypadku szalików, bluzek i niestety ubranek dla niemowląt. Wskaźnik niezgodności, bo i to zbadano, wyniósł prawie 50%, 46% w przypadku produktów kupionych online, także na stronach internetowych sprzedawców detalicznych i 36% w przypadku produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych. Wnioski wyciągnięto takie, że nakazano sprzedaż 18 z tych 132 produktów. Jaki z tego wniosek i morał, słuchajcie, dla nas? Otóż taki, że kupując odzież, powinniśmy zachować ostrożność w przypadku bardzo niskich cen albo ofert, które wydają się być zbyt atrakcyjne, żeby mogły być prawdziwe. Poza tym trzeba wybierać takie produkty, na których etykiecie podana jest nazwa, adres albo strona internetowa producenta, co zapewnia jakąś tam odpowiedzialność, a w każdym razie identyfikowalność.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Wide Awake, Odesza w Chilizet, 20,5 minuty po godzinie 2. 1978 rok wspomnimy dzisiaj i cóż to za piękne wspomnienie będzie. Jeżeli Państwo nie wierzą, to po prostu proszę zostać przy odbiorniku. Audycja Past Perfect za moment.
1: Autopromocja. Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Cini Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
2: Kili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
5: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.

0: Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Twój pupil pokocha te promocje. Super Zoo saszetki Carnilaf Filets dla kota 85 gramów za 4,99 z kartą Super Zoo Family i jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Odwiedź Super Zoo, jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo, ponieważ kochamy zwierzęta.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
6: Po reklamie.

I 1978 rok dzisiaj wspominamy, a wtedy wiosną tegoż 78 roku w Emilcinie w Lubelskiem wylądowało UFO. To znaczy raczej nie wylądowało, ale na wszelki wypadek pomnik tego wydarzenia domniemanego zresztą jest, można go tamże zwiedzać. Trochę w tym temacie Mirosław Hermaszewski poleciał w kosmos, na ekrany kin wchodzi Wodzirej Feliksa Falka z wybitną rolą Jerzego Sztura, a na paradzie gejowskiej w San Francisco po raz pierwszy jako symbol ruchu gejowskiego pojawiła się tęczowa flaga. Znakomita muzyka na brytyjskiej liście przebojów. Na pierwszym You Are The One That I Want śpiewali Olivia Newton-John z Johnem Travoltą, Rivers of Babylon Boniem, na drugim Miss You Rolling Stones na trzecim, The Boy From New York City Darts na czwartym, O Carol Smokey na piątym. Co tam jeszcze mieliśmy? Smurfy, Night Fever, Bee Gees czy John Paul Young, Love is in the Air. No to zostaniemy, jeśli pozwolicie, przy ścieżce dźwiękowej do filmu Saturday Night Fever, bo stamtąd pochodzi utwór, który pozwolę sobie dzisiaj przypomnieć. Także dotarł na pierwsze miejsce Billboardu i to bez wątpienia jeden z najbardziej utworów lat 80. Yvonne Elliman,

jednocześnie miałem rację, że to jest jeden z najbardziej utworów z lat 80., 70. jeszcze. If I Can't Have You, Yvonne Elliman, wspomnienie 78 roku. 77 jutro o tej samej porze.

Shape Shifter Lord w Chili Z 14 minut przed trzecią. Nie wiem, czy pamiętacie o tym, że w czwartek u nas podczas live session Paula Roma. Jeśli nie pamiętacie, no to zwracam się z apelem o zawiązanie supełka na chusteczce czy na ustawienie sobie budzika. Proszę koniecznie z nami wtedy być. Przypomnę, pojutrze 18. A w najbliższą sobotę studio plenerowe z pięknego miejsca, jakim jest Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Ta audycja w sobotnie popołudnie, poprowadzą ją Magda Bauer i Kasia Kozak. Również na ten program zwracam Waszą uwagę. Do 3:13 minut zostało trochę zimnego grania. Dzisiaj akurat może mało potrzebne, bo zimno. I Charlie XCX. Przed 15:00 o 3:00 kolejna dawka informacji w pogoni za kulturą.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A sok jabłkowy Reviva 1 litr, złoty 50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dziennie.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do -50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzbiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica.

0: opróżnić w zależności od sklepu. Biedronka.
1: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko na tobie.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Po reklamie.

0: trzecia właśnie mija, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Do Poznania już niedługo wyruszymy na festiwal Malta, a do Wrocławia na festiwal i kongres Remind. To jest wydarzenie poświęcone psychologii i przede wszystkim temu, jak dziś skutecznie, jak mądrze korzystać z wiedzy psychologicznej. Na start wspaniały koncert, w którym wezmą udział Mela Koteluk, Natalia Przybysz, Waluś, Kraksa, Kryzys i inne gwiazdy polskiej muzyki. Ten koncert w hali stulecia we Wrocławiu poprowadzi Gabi Drzewiecka, a potem bardzo ciekawy program, na który składa się kilkanaście tematycznych ścieżek. Człowieka, technologie, nowe wyzwania, zdrowie psychiczne, dobrostan psychiczny w miejscu pracy, ciało i umysł, to niektóre z nich. Jest też bardzo ciekawy cykl zatytułowany Psychologia w sztuce. Tutaj porozmawiamy m.in. o tym, jak wpływa na nas najbliższe otoczenie, czyli o neuroestetyce.
3: Niektóre elementy, takie jak naturalne materiały, dostęp do naturalnego światła, odpowiednie oświetlenie we wnętrzach, ale też odpowiednie wzory, których często też mamy niewiele w naszych wnętrzach, one bardzo do nas dobrze wpływają, dlatego że odnoszą się często do natury. Natura nie jest idealna, natura nie jest prosta, natura jest obła, jest morficzna.
2: Mówiła w rozmowie z nami Ewa Bryl, projektantka wnętrz i edukatorka.
3: Posiada pewne łuki, tak jak nawet patrzymy na drzewo, które może być doskonałą inspiracją dla nas. I przenoszenie pewnego rodzaju wzorów do wnętrz pomaga właśnie wyciszyć się nam i zregenerować, dlatego że nasz organizm podświadomie ma to zapisane w sobie i odbiera to jako bezpieczne, czyli nie musi cały czas analizować i pozostawać w trybie walki czy ucieczki, tylko może naprawdę się zregenerować.
2: Wystąpień prelekcji Ewy Bryl dotyczących tych właśnie obszarów wysłuchamy na Remind 24 czerwca, a pełny program wydarzenia znajdziecie na stronie remind.pl. Teraz jeszcze kino pod chmurką na dachu. Tym razem dzisiaj wieczorem spotykamy się w Gdańsku na dachu Teatru Szekspirowskiego. Dzisiaj powiedziałam, ale nie, przepraszam bardzo, to będzie jutro. Jutro pokaz filmu Folemente. W tym szaleństwie jest metoda. Tutaj seanse jak zawsze startują po zachodzie słońca, a jutro kolejny film w reżyserii Paolo Genovese będzie można zobaczyć właśnie o tej porze z naszymi zaproszeniami. Są podwójne. Jeśli chcecie, to bardzo proszę napiszcie na adres kultura@chilizet.pl. A na koniec nieco inne obrazki, obrazki sprzed lat, bo ponawiam zaproszenie do fotoplastikonu warszawskiego, który świętuje w czerwcu urodziny, które, to jak już mówiłam, trudno powiedzieć, ten fotoplastikon to urządzenie, którym opiekuje się Muzeum Powstania Warszawskiego, jest w stolicy i działa znów od 18 lat, no ale wiek machin na pewno jest znacznie bardziej poważny.

0: również sprzed 100 lat. W czwartek misja na Księżyc, to będzie seans i kosmiczne warsztaty z linorytu, a na finał Warszawa Komedy i koncert jazzowy w podwórzu, koncert z cyklu All Around Jazz. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.
1: W pogoni za kulturą. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
2: W środę pogodnie w pasie od Szczecina przez Poznań, Bydgoszcz, Łódź, Warszawę, Kielce, Lublin, Pozamość. Na północ od tego pasa, czyli na Warmii, na Białostoczyźnie i na Mazurach oraz na południe, Odeń, czyli na Śląsku Górnym i Dolnym, w Małopolsce, w Tatrach, na Podkarpaciu, pogoda będzie brzydka. Ciepło 21 w Gdańsku, 23 w Warszawie, w Katowicach i w Krakowie.
1: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
3: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na chillaucie w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: Prawie 5:30, lato tego roku przyjdzie w najbliższą niedzielę o 10:30 mniej więcej, a 10:26 mówiąc dokładniej. No i ciekawe, skąd to wiadomo, że właśnie o 10:26. Nieustająco mnie to zachwyca. Najwyraźniej na czymś musiałem nie uważać.
1: Na chillaucie w Chili Z.
2: Na geografii, fizyce, astronomii, czymś takim. Cat Burns, później Harry Styles.

0: Tak, jak wiemy, ta piosenka w ogóle nie jest o arbuzie. Tymczasem dwa słowa o zgoła innej muzyce, ponieważ zwracam waszą uwagę na Operę Śląską w Bytomiu, która kończy 81. sezon artystyczny z prawdziwym przytupem, pokazując króla Rogera Karola Szymanowskiego. Premiera 19 czerwca, dokładnie w setną rocznicę prapremiery, która odbyła się 19 czerwca 26 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie. W Bytomiu spektakl zostanie pokazany w formule koncertowej z elementami wizualnymi przygotowanymi przez reżysera i artystę wizualnego pana Lecha Majewskiego. Andrzej Dober w roli Rogera, Rosłana Kowal i Gabriela Legun jako Roxana i Andrzej Lampert jako pasterz. Orkiestra licząca ponad 65 muzyków zajmie znaczną część przestrzeni teatru. Chór i chór dziecięcy będą śpiewać z balkonów i z lóż, a publiczność znajdzie się w samym środku muzyki, która to muzyka będzie otaczała ze wszystkich stron. Król Roger powstawał w latach 1918-24. Libretto Jarosława Iwaszkiewicza i Karola Szymanowskiego. Akcja jest osadzona w XII-wiecznej Sycylii, ale utwór to jest filozoficzna opowieść o tożsamości, o wolności, o duchowej przemianie, a inspiracją dla kompozytora i librecisty były podróże po basenie Morza Śródziemnego, fascynacja kulturą arabską, grecką czy bizantyjską. Premiera 19 czerwca Króla Rogera będzie można obejrzeć w Operze Śląskiej w Bytomiu, także dzień później.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Kanadyjczyk Leigh Volebec, czyli Sunset Boulevard Expedition. Tak pięknie gramy w to wtorkowe popołudnie i piękny konkurs. Mam nadzieję, że piękny konkurs taki popołudniowy pojawi się na antenie już za kilka minut.
1: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Autopromocja.
3: W międzyczasie w Chili Z.
4: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
3: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w TGZ.
4: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W biznesie liczy się każda decyzja. Ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacje skarbowe.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli. 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
16: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Po reklamie.

piękne nagrody przede mną leżą. Kubek czyli Z oczywiście w pięknym, w głęboko fioletowym kolorze. Płyta Smolika The Trip. I uwaga, nowość, książka, która właśnie ukazała się na świecie. Emilii Sułek, reportaż z Kirgistanu, Baranie Oko. A że Kirgistan jest teraz okropnie modny, no więc pewnie z radością poczytacie. To nie jest przewodnik, od razu mówię, to jest reportaż o ludziach Kirgistanu, o tym, że Kirgiz już zszedł z konia. 321-321-500, mamy jak zawsze trzy pytania, trzy kategorie, dzwonimy pod ten numer, chcąc wziąć udział w konkursie, wybieramy kategorię, czytam pytanie. Trzy odpowiedzi są możliwe, tylko jedna jest poprawna. No i właśnie te wskazujemy. 321-321-500.

0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Maria jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Reportaż Emilii Sułek, Baranie Oko. Reportaż z Kirgistanu, Kubek i Płyta Smolika. To jest zestaw nagród. I o to dzisiaj gramy. Mario, kategoria funkcyjna jest dla ciebie albo kategoria królewska, albo kategoria na D. Przypomnę, wybieramy jedną, czytam pytanie ukryte w niej i trzy odpowiedzi.
2: Dwójeczkę poproszę.
1: Czyli królewską.
2: Tak, tak.
1: Dobrze. Zadam pytanie następujące. Czy uważnie słuchałaś radia tak mniej więcej w ciągu pół godziny ostatnich?
2: No różnie z tym bywa, akurat był czas mojej pracy, więc tam mieć podzieloną uwagę.
1: Rozumiem.
2: A ciężko czasami z tym jest.
1: No tak, tak, jasna sprawa. Nie, to przecież tylko spytałem, bo gdyby tak było, to myślę, że odpowiedź na to pytanie byłaby łatwiejsza. Będę cię pytał, jeśli chodzi o kategorię królewską, o króla Rogera, którego napisał Karol Szymanowski, a do którego libretto napisał wraz ze swoim kuzynem. A tym kuzynem był Jerzy Andrzejewski, Jarosław Iwaszkiewicz czy Czesław Miłosz?
2: Jarosław Iwaszkiewicz.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Tak, bo generalnie jak się wie, to zawsze jest łatwiej zgadnąć, prawda?
2: Tak.
1: Prawda. Mówiłem o tym przed chwilą, pół godziny temu, dlatego że w Operze Śląskiej w Bytomiu dokładnie 100 lat po warszawskiej prapremierze król Roger się pojawi na śląskich deskach. Mario, z ogromną radością pakuję nagrody i wysyłam ci je. Życzę dobrej lektury i przyjemnego picia różnych rzeczy z naszego kubka.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dobrego popołudnia, pozdrawiam.
2: Pozdrawiam.

The Greatest, Cat Power, czyli Z, w to wtorkowe popołudnie. 11,5 minuty do czwartej pozostało. Olivia Dean i Kwiat Jabłoni jeszcze przed 16. A o czwartej, od czwartej na Chill Out będzie was nastawiał Kuba Lachowicz. Dziękuję za dziś, Rafał Turowski. Pięknego popołudnia.

0: Proszę więcej siebie, zaapelowało rodzeństwo Kwiat Jabłoni w Chilizet. 5 minut dzieli nas do 16. O 16 prognoza pogody bardzo optymistyczna, a później zapraszam na 3 godziny chilloutu z moją skromną osobą. Polecam zostać z Chilizet dzisiaj.
1: Reklama.
2: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
4: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa, mega paka, jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
11: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
10: Cudownie!
11: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
12: Twój pupil pokocha te promocje. W Super Zoo Karma Breed Care Mini GF dla psa 2 kg za 44,99 z kartą Super Zoo Family. I jeszcze więcej okazji w nowej gazetce. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 76,99. Odwiedź Super Zoo. Jedyny sklep z poradami dla opiekunów zwierząt. Promocja obowiązuje do 16 czerwca. Super Zoo. Ponieważ kochamy zwierzęta.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
15: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
1: Po reklamie.

0: Stilisate. Pogoda.
1: Każdym kolejnym dniem będzie coraz więcej na termometrach. Jutro już 25 się pojawią, w czwartek to już nieśmiało będziemy zbliżać się do 30. I weekend będzie naprawdę upalny. No czerwono mi się tutaj świeci. Jeżeli chodzi o środę, tam z przelotnymi opadami deszczu, głównie na południu Polski, popada również na północnym wschodzie. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem, przez 22 w centrum, do 24 na zachodzie i na Podkarpaciu.
2: Sponsorem programu jest właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
0: W międzyczasie w Chilizet zaprasza Jakub Lachowicz.
1: No nareszcie się coś ruszyło. Chociaż dzisiaj przeczytałem taki wpis mojego kolegi w internecie, że ja nie powinienem was dołować, ja wiem, ale że za chwilę dzień będzie robił się coraz krótszy za tydzień, ale to... Nie. W ogóle proszę o tym nie myśleć.
0: W międzyczasie w Chilizet.
1: Muzyka, szybko. Arlo Park, Softly, ode mnie na początek, Jakub Lachowicz. Dzień dobry, polecam się do 19 w Chilizet.

Rembrandt. Tak to już jest. Maleńko. Skąd to znamy? Grupa nazywa się The Rembrandts i zagrałem ich drugi wielki przebój w Chili Z. Pierwszym to oczywiście był ten z przyjaciół I'll Be There For You, na pewno pamiętacie. 12 minut po 16, wtorkowe popołudnie z Chili Z. Tymczasem jedna z najgłośniejszych polskich produkcji ostatnich lat powraca z zupełnie nowymi odcinkami. Wiemy już, że 5 sierpnia na Netflixie zadebiutuje trzeci sezon serialu 1670. I ponownie twórcy zabiorą nas do pełnej absurdalnego humoru, satyry, społecznych komentarzy Adam Czychy. Twórcy zapowiadają, że nowy sezon rozpocznie się niedługo po wydarzeniach z Dożynek Królewskich, które odbyły się pod koniec drugiego sezonu. Już nie będę tutaj spoilerować, bo może jeszcze ktoś do tego nie doszedł. Natomiast w skrócie, Jan Paweł nie zamierza składać broni. Chce udowodnić światu, że jest prawdziwym homo sarmatus, podejmuje kolejne szalone przedsięwzięcia, wśród nich pomysł wysłania chłopa na księżyc, ale problemy nie ominą też pozostałych członków rodziny. Zofia zmaga się z syndromem opuszczonego gniazda, Jakub próbuje odnaleźć się w Warszawie. Do Adamczychy wraca Aniela, która postanawia zająć się edukacją chłopów. Nowa odsłona ma być ponoć nieco mroczniejsza od poprzedniej. Reżyser Kordian Kądziela zapowiedział, że klimat trzeciego sezonu będzie bliższy pierwszej serii, choć akcja ponownie osadzona zostanie głównie w Adamczysze. To widzowie odwiedzą również Warszawę, Królewskie Dwory i Nowe Plenery, które poszerzą nam ten świat przedstawiony i pokażą nam go z szerszej perspektywy. W centrum opowieści pozostaną jednak te rodzinne konflikty, oczywiście Jana Pawła i spółki. Dokładnie 5 sierpnia przekonamy się, co tam w Adamczysze słychać i wtedy właśnie debiutuje trzeci sezon serialu 1670. A u nas teraz Dawid Podsiadło ze swojej pierwszej płyty Trójkąty i Kwadraty.

0: szwedzka muzyka alternatywna Leaky Lee, którą doskonale kojarzymy na przykład z I Follow Rivers sprzed wielu lat, weszła na dobre do kanonu tej współczesnej muzyki i już od dawna zapowiadała, że ma zamiar zakończyć swoją karierę, a to dlatego, że coraz, cytuję, trudniej jest jej łączyć sprawne funkcjonowanie we współczesnym show biznesie z wychowaniem dwójki dzieci, że coraz bardziej przytłacza ją świat pełen zagrożeń i traum. Koniec końców, jak może się wydawać, zrealizowała ten zamiar i uparcie twierdzi, że album The After Party, który ukazał się nieco ponad miesiąc temu, jest jej ostatnim albumem. Co więcej, ona śpiewa, że jest szczęśliwa, że nie uroni ani jednej łzy i tego pani Leaky Lee życzymy jak najbardziej. 25 minut po 16, wtorkowe popołudnie spędzamy razem. Leisure, wtedy Swims. To u nas za chwilę w Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu prezentmarzeń.com, oferujący karty podarunkowe na ekstremalną jazdę off-road.
3: Autopromocja.
1: Już w najbliższą sobotę, 20 czerwca, specjalny program prosto z plenerowego studia Chili Z.
3: Opowiedzieć plakat przez radio to jest wyzwanie, ale podejmiemy się go wspólnie z naszymi gośćmi i to w szczególnym miejscu.
4: To lato zaczniemy ze sztuką w Muzeum Plakatu w warszawskim Wilanowie. Połączymy się z Wami z naszego plenerowego studia.
3: Bądźcie z nami na miejscu lub na falach eteru.
4: Zapraszamy. Katarzyna Kozak
3: i Magda Bauer.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
12: Citroen.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
16: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotele Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
12: Po reklamie.

Młot w serce. Hammer to the heart. Zaśpiewał wtedy Swings, oczywiście. Czyli za 20 minut i będzie 17. Przed nami wielkie wydarzenie w historii, szczególnie w historii Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu. Ogrodu Botanicznego we Wrocławiu, po prostu. Po raz pierwszy w historii zakwitnie tam dziwadło olbrzymie, czyli kwitnący co kilka lat gigantyczny kwiat, który zachwyca swoimi kolorami i do tego zniechęca zapachem, bo ten zapach przypomina woń mieszanki moczu, odchodów, padlin i zgniłego mięsa. A śmierdzi on dlatego po to, żeby zwabić padlinożerne chrząszcze i błonkówki, które zapylają te właśnie kwiaty. Wiemy, że okaz można już oglądać w dobrze wyeksponowanym punkcie ogrodu, a dodatkowo już wkrótce zostanie uruchomiona transmisja online, na której będzie można oglądać jego spektakularne kwitnięcie z każdego miejsca na globie. Kulminacja jest przewidywana na okres od kilku do maksymalnie kilkunastu dni. I tak sobie myślę, że lepiej oglądać przez internet, bo nie czuć. Natomiast dziwadło olbrzymie Wrocław otrzymał z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn i nazwa idealnie obrazuje ten zadziwiający wygląd rośliny. Jego charakterystyczne cykle, czyli przechodzenie od fazy liścia przez spoczynek do kwitnienia, który występuje co kilkanaście lat. I to jest bardzo ciekawe, kwitnienie trwa tylko 2-3 dni. I to wszystko będzie można oglądać albo na żywo we Wrocławiu na miejscu, albo trzeba będzie się wybrać właśnie we Wrocławiu, albo można to zobaczyć na żywo. Wcześniej dziwadło kwitło w Ogrodzie Botanicznym UW, teraz Uniwersytet Wrocławski, Ogród Botaniczny, tam będzie można to podziwiać. Gramy dalej. Max Stachasiuk i jego muzyka pop, czyli Z teraz. Zwróćcie uwagę na tekst. Chwila później Adele, 19 minut przed 17.

Beyond Me zaśpiewała Adela, Adele w Chilli Z ze swojej ostatniej cały czas płyty. To było już jakiś czas temu. Próbowałem poszukać, co takiego się wydarzył Adele w najbliższym czasie, ale dalej ten nagłówek. Dawno niewidziana Adele z 13-letnim synem biegnie zobaczyć Justina Biebera na Coachelli. I to jest najważniejsze wydarzenie z życia Adele, o którym piszą media. No, czekamy jak najbardziej, bo jest na co. To teraz przed nami kolejny przykład doskonałego, melodyjnego, brytyjskiego popu. To będzie Ronan Keating, który był wokalistą zespołu Boyzone. Czy ktoś pamięta jeszcze grupę Boyzone? No, nie. Ronana natomiast pamiętają wszyscy, bo wydał kiedyś swoją solową płytę, a na niej właśnie to nagranie, które za chwilę wam zagram. Swoją drogą, panowie z Boyzone wyglądają dość zabawnie, no bo są to takie zabawne sytuacje. Tańczące chłopaki, którzy stali się mężczyznami, no trzeba to zobaczyć w skórzanych kurtkach. A jeżeli ktoś pamięta zespół New Radicals, to panowie z New Radicals napisali to nagranie, które zagram, i na początku stworzyli je z myślą o swoim zespole, który tak naprawdę wydał jedną płytę i dwa wielkie single. Finalnie wydał to Ronan Keating i był to jeden z największych przebojów wakacji 2000 roku. O tym, że w życiu jak to w życiu, raz na wodzie, raz pod wozem. Czyli o tym, że w relacji jest jak na rollercoasterze, po prostu. Ronan Keating, dawno niesłyszany, teraz w Chilli Z.

0: reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: Po reklamie.

0: Si Lisette. Pogoda.
1: Nocą mogą przydać wam się kurtki, bo tylko 13 stopni na południu i to będzie najcieplejsze miejsce tej nocy. 9 w centrum, do 7 na północy, do tego na wschodzie i na krańcach południowych spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Z każdym kolejnym dniem za to będzie coraz cieplej. W weekend upał, taki dosłownie, bo powyżej 30 stopni. Środa jeszcze w okolicach 20 stopni, najcieplej do 24 na Podkarpaciu, najchłodniej do 18 nad samym morzem.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 17. Jakub Lachowicz w waszym radiu Chili Z. Z kim jeszcze nie zdążyłem się przywitać, to dzień dobry, kłaniam się i zapraszam na kolejną wspólną godzinę. Zaczniemy ją tanecznie. To będzie odsłona najnowszej płyty Jessie Ware.
0: W międzyczasie w Chili Z.
1: Numer nosi tytuł Sauna. Sauna to będzie w weekend za oknami. Mam nadzieję, że tylko za oknami. Więc to ode mnie na początek, później Nektar Wood, Kaśka Sochacka się pojawi. Tak wam gramy we wtorkowe popołudnie. Dzień dobry.

Ciągle tęsknię, nadal tęsknię. Kaśka Sochacka, Wiśnia w Chili Z. Czyli historia o tym, że tęskni za swoim byłym, który podobno znalazł już sobie kogoś nowego i ułożył sobie nowe życie. Oby to nie było życiowe. 12 minut po 17. Przed nami Festiwal Ogrody Muzyczne imienia Ryszarda Kubiaka. To jest jedno z najważniejszych letnich wydarzeń kulturalnych na mapie miasta stołecznego Warszawa. Od 2001 roku to wszystko odbywa się na dziedzińcu Wielkim Zamku Królewskiego w Warszawie. Jest to wyjątkowa przestrzeń, która łączy miłośników różnych gatunków, bo i opera, i balet, i jazz, i muzyka filmowa, ale to wcale nie koniec, bo w tym roku na przykład pojawi się nawet flamenco. Tegoroczna edycja to 17 koncertów na żywo, 14 projekcji operowych i filmowych i na scenie wielkie muzyczne święto. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie recital Artura Rucińskiego, światowej sławy barytona, który występuje regularnie w Nowym Jorku czy w Berlinie. Po raz pierwszy będzie gościła również legendarna amerykańska grupa Take Six, czyli 10-krotni laureaci nagród Grammy, mistrzowie wokalnych harmonii, którzy łączą ze sobą jazz, gospel, soul i pop. Rafaela Carrasco też się pojawi, czyli wybitna hiszpańska tancerka, flamenco i choreografka. I to wcale nie koniec, bo 26. edycję Festiwalu Ogrody Muzyczne zainauguruje koncert Americana 250, Ravel i Gershwin. To dokładnie 6 lipca. Spotkanie wyjątkowe, bo nie bez powodu mówi się, że ten festiwal nazywany jest letnim salonem muzycznym Warszawy i tak właśnie jest. 26. edycja Festiwalu Ogrody Muzyczne od 6 lipca do 8 sierpnia, a więcej informacji znajdziecie na stronie wydarzenia i w mediach społecznościowych. Love and Money teraz. Love Cut w Chili Z.

0: co to były za piękne eksperymenty, piękna sprawa, 90, dokładnie 7 rok, płyta Flota Zjednoczonych Sił, czyli Najlepsi Śpiewają WW. I to właśnie na tej płycie znalazły się piosenki WW w wersjach Katarzyny Nosowskiej, czyli właśnie słynne Myślę sobie, że ta zima w końcu musi minąć. To Myślę śpiewamy późną wiosną, kiedy lato nie chce nadejść. Mydło, powidło, Grzegorz Turnał, Kaja śpiewała, a mogło być, Wojciecha Waglewskiego śpiewa Justyna Stoczkowska. I to było piękne. 97 rok, nakład wyczerpany, już tylko aukcje internetowe, nie można tego kupić tak normalnie, ale nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic, to coś pięknego, przyznacie. 25 minut po 17, tak gra, czyli za we wtorek i za moment gramy dalej, między innymi Maro czy Finas, to w najbliższych minutach.
1: Czyli Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: Autopromocja.
1: W tym tygodniu w radiu Chili Z muzycznie odkryliśmy dla Ciebie Olivia Rodrigo i Robert Smith. What's wrong with me? Piotr Zioła i Vito Bambino. Safari.
4: Ratuję. Z pożarów i wyłapie.
1: Generation i Janis. Love and Tears. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama. Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
9: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdania.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy De'Longhi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka, latte, krema Hot and Cool. Z 2 kilogramami kawy w zestawie. W super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
13: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.

Finas, czyli za 22 minuty i będzie 18. Kofeina od dawna pozostaje najczęściej spożywaną substancją psychoaktywną na świecie i okazuje się, że jej popularność wcale nie słabnie, wręcz przeciwnie, popularność kawy, szczególnie kawy, nieustannie rośnie. Kawa dziś cieszy się rekordowym zainteresowaniem i wszystko w porządku, tyle że okazuje się, że młodzi sięgają po kofeinę coraz częściej. 85% uczniów odczuwa prawie codziennie zmęczenie. Młodzi sięgają po kofeinę nie tylko coraz wcześniej i nie tylko w formie kawy, ale i napojów energetycznych, maczy, saszetek kofeinowych i suplementów reklamowanych jako wsparcie koncentracji i produktywności. I ponoć nie wynika to tylko z trendów, ale także z realnego poziomu zmęczenia właśnie, bo jak powiedziałem, blisko 85% uczniów odczuwa zmęczenie albo brak energii prawie każdego dnia. Jednym z powodów rosnącej popularności kofeiny jest ograniczenie albo całkowita rezygnacja z alkoholu, bo dla wielu młodych osób kawa i inne napoje kofeinowe stają się alternatywą właśnie dla napojów wysokoprocentowych podczas spotkań towarzyskich. Szacuje się, że 83% nastolatków regularnie spożywa napoje zawierające kofeinę. I widać to również w nowych formach rozrywki, takie jak coffee rave, które cieszą się dużą popularnością wśród osób, które szukają zdrowszej alternatywy dla tradycyjnego życia nocnego. Okazało się również, że kawa stała się również najpopularniejszym napojem we Wielkiej Brytanii i tym samym wyprzedziła herbatę w Wielkiej Brytanii, gdzie wiemy, jak herbata jest szanowana. Więc teraz nie tea o'clock, tylko coffee o'clock. No i tak, dziennie w Wielkiej Brytanii wypija się 98 milionów filiżanek kawy. Gramy dalej. Big Pig, Don't Turn Around w Chilizac. A kto kawy, to smacznego.

która zaśpiewała przed momentem, nazywa się Chelsea Jordan, Halfway Through, to za nami, czyli za... To teraz wspomnienie. Pamiętacie taki zespół Skank Anansi? To charyzmatyczna, niezwykła wokalistka tego zespołu, czyli Skin. I piękne płyty, debiut w 1994 roku i Hedonizm to był rzeczywiście jeden z większych przebojów grupy Skank Anansi. I powiem wam, że mam taką składankę grupy Skank Anansi, pięknie wydaną. Na pierwszej są największe przeboje, to się nazywało jak... Nie pamiętam. W każdym razie na pierwszej największe przeboje Skank Anansi, na drugim są remiksy, na trzecim DVD i klipy, a na czwartym krążku jest koncert. I znalazłem taką wersję zremiksowaną, oczywiście autoryzowaną przez zespół, Hedonizm, jeden z większych przebojów tej grupy. Tyle, że to jest taki mocny, klubowy bardzo numer, ale no właśnie, przymierzałem się do tego i tak teraz posłuchałem i stwierdziłem, że no nie. Zwłaszcza, że usłyszałem tam w pewnym momencie taki efekt, którego nie lubię. Efekt przyspieszenia głosu, on na pewno ma swoją nazwę, ale no, czasami żartujemy sobie w radiu, odtwarzamy nasze wejścia czy dźwięki z tym efektem i jest dużo śmiechu. I on właśnie był zastosowany w tym remiksie, który chciałem zagrać. Ale stwierdziłem, że do tego nie dojdzie i zagram wam coś sprawdzonego, wersję akustyczną największego przeboju grupy Skank Anansi. Hedonizm, czyli za 9 minut i będzie 18. O 18 spotkanie z Magdą Bauer. To będzie w pogoni za kulturą, oczywiście. To play the same moves now.

0: oczama.
1: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Tu, czyli za we wtorek, minęła 18 w studiu Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: To będzie pierwsze tego typu wydarzenie w krakowskim Muzeum Manga. Już podczas weekendu w niedzielę zapraszamy na festiwal gitarowy. Organizuje go André Bachleda, z którym mieliśmy przyjemność rozmawiać.
3: Kilka koncertów gitarowych. Gwiazda wieczoru będzie Antoine Boyer, gitarzysta Francuz, który będzie grał w duecie z Jaurekim. Ona będzie grała na harmonice diatonicznej. To harmonika z takim guzikiem, która powoduje, że harmonika zwykła się robić bardzo skomplikowana.
2: To nie wszyscy wykonawcy festiwalu.
3: Przed nimi gra Piotr Domagała i Maciek Pysz, gitarzyści z Krakowa. Fajny duet. A przed nimi ja gram z Marcinem Leśniakiem, który jest skrzypkiem i multiinstrumentalistą.
2: Zapraszamy więc na taki jazzowo-gitarowy festiwal, na taki jazzowo-gitarowy wieczór do Muzeum Manga w Krakowie 21 czerwca. Setna rocznica urodzin Tadeusza Konwickiego staje się w czerwcu okazją do specjalnych spotkań z kinem i literaturą. Zaprasza na nie m.in. Filmoteka Narodowa Instytut Audiowizualny. W sobotę 20 czerwca organizuje spacer z przewodnikiem śladami twórcy i jego bohaterów oraz pokaz filmu Jak daleko stąd, jak blisko. Przypomnijmy, że to najbardziej warszawski film reżysera, w którym główne role zagrali jego przyjaciele Andrzej Łapicki i Gustaw Holoubek. Ten tytuł trafił w tym roku na listę polskiego dziedzictwa filmowego. Warszawa Konwickiego to też finałowy koncert Zuzanny Wrońskiej i Mai Laury. Ekranowe, poetyckie wizje świata Warszawy przeniosą one na medium piosenek i muzyki instrumentalnej. Bezpłatne wejściówki na to wydarzenie będą do odbioru w kasie kina Illusion 20 czerwca. We wtorki, czwartki i soboty spotykamy się w plenerowym kinie w samym centrum Warszawy przed kinoteką. Przypominamy o tych pokazach, bo kolejny seans już dziś i na ekranie pojawi się film, który na pewno warto zobaczyć, jeśli lubicie muzykę, tym bardziej to Whiplash. Na Sundance Film Festival w 2014 roku otrzymał nagrodę główną. Genialna rola J.K. Simmonsa została nagrodzona Oscarem. Kolejne statuetki otrzymali twórcy montażu i dźwięku, a w największym skrócie film opowiada o relacji ucznia i mistrza. To historia młodego studenta klasy perkusji, który trafia pod skrzydła niezwykle wymagającego, nieprzewidywalnego wykładowcy, stawiającego sztukę ponad wszystko. Przypomnijmy, że wstęp na wszystkie pokazy w kinie letnim przed kinoteką jest bezpłatny, a jeśli pada, to przenosimy się pod dach.
1: W pogoni za kulturą.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Słuchasz radia Chili Z. Zaprasza Jakub Lachowicz.
0: To ja. Dzień dobry. Prawie 4 minuty już po 18:00. Zapraszam na jeszcze jedną wspólną godzinę. Zaczniemy ją od Berego, który nie potrafi pływać. Bear Can Swim na początek.

Flame to jedna z ballad wszechczasów, tak myślę. Z ciekawostek, panie nagrały tę piosenkę będąc w studiu całkowicie nago. Wzorowały się na samej Olivii Newton-John. No akurat Eternal Flame to był jakiś ewenement na tym albumie, bo to chyba była jedyna ballada, reszta to było nieco żywsze granie, ale znam takich, którzy kupili cały album i później byli w szoku, że jednak no, zespół The Bangles to niekoniecznie jest taka muzyka. Kwadrans po 18 w Chili Z. Ja wiem, teraz powinienem powiedzieć coś bardzo ciekawego państwu, ale przed momentem zadzwoniła do mnie koleżanka, z którą rozmawiałem no chyba tak z 10 minut i szukaliśmy jej razem noclegu w okolicach Świnoujścia czy Niechorzec, no gdzieś po Morze Zachodnie. I według popularnych stron internetowych trudno jest już znaleźć nocleg na początek wakacji w rozsądnej cenie. Noclegi są, ale ceny są abstrakcyjne. Dlatego przeanalizowałem, jak wyglądają plany Polaków na wakacje. 6 na 10 Polaków planuje w tym sezonie wakacyjne wyjazdy. Większość z nas wybierze się do jednego z europejskich krajów lub właśnie nad nasze polskie morze. Tak wynika z najnowszego barometru Providenta. Odpowiedzi wskazują, że urlop nie będzie zbyt długi, bo 30% respondentów deklaruje, że ich najdłuższy wakacyjny wyjazd potrwa do 7 dni. Kolejne 20, prawie 6% planuje wypoczynek trwający od 8 do 14 dni, a nieco ponad 7% wyjedzie na ponad 2 tygodnie. Jak powiedziałem, najpopularniejszym kierunkiem podróży są kraje europejskie. Wyjazdy europejskie, które są szczególnie popularne wśród najmłodszych dorosłych. Niemal równie często Polacy wybiorą się nad polskie morze, które pojawia się w odpowiedziach 25,6% badanych, dalej są polskie góry, wyjazd poza Europę, polskie miasta, Mazury, a ponad 17% z nas nadal nie wie, dokąd pojedzie. Nieważne dokąd, ważne z kim i ważne, żeby odpocząć. O, i proszę pamiętać, że zawsze można zabrać Chili Z na wakacje. Jesteśmy cały czas w aplikacji, na całym świecie w internecie i możemy być razem. Gramy dalej. Olivia Rodrigo, która tak bardzo polubiła się z Robertem Smithem, tak, tym Robertem Smithem, że wspólnie nagrali numer. What's Wrong With Me to jedna z naszych nowości i zagramy ją teraz we wtorkowym Chili Z.

0: Teluk, Odprowadź w Chili Z. Trochę tutaj nie zrozumiałem, bo ona śpiewa Wyważą me drzwi, a później pyta, którędy do tych drzwi. Czyli najpierw jest pomysł, najpierw jest chęć, a później dopiero zastanowienie się, jak to zrobić. I gdzie są te drzwi? Nieważne. 24 minuty po 18, Blood Orange przed nami, czy nowość Water Baby i piosenka Stockholm Svi, ale nie po szwedzku, będzie to po angielsku. Polecam zostać z Chili Z.
1: Chili Z. Nastaw się na Chill Out.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
3: Autopromocja. Ojczyzna. Nowy film Pawła Pawlikowskiego. Filmowa medytacja nad istotą sztuki i powinnością artysty. Kino bezkompromisowe, wymagające, ale zarazem niezwykle prawdziwe. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam do porannego programu Chili Z. Od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magda Kasperowicz.
1: Chili Z. Naszemu Gustawi możesz zaufać.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Teraz z Leroy Merlin odświeżysz drewno w swoim ogrodzie. Bo teraz impregnat ogrodowy Vidaron 4,5 litra z 11% dolewką gratis jest już za 104 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 11% dostajesz gratis. Dostępny w 8 kolorach, idealny do ogrodzeń, pergoli i mebli. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Daleko jeszcze?
9: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
8: Wow, jaki błękitny!
10: A to nasz hotel przy samej plaży.
9: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
10: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemne morski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
9: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
11: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa dr Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
1: Po reklamie.

O, Taylor Swift, czyli za 19 minut i będzie 19. Czy wiecie, że przeciętny człowiek poświęca na plotkowanie około godziny dziennie? Szacuje się, że ponad 90% pracowników w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej uczestniczy w rozmowach o nieobecnych osobach. Z tego samego badania wynikło jednak, że większość z tych plotek wcale nie miało złośliwego charakteru. Plotki były najczęściej neutralne i dotyczyły zwykłych informacji społecznych, a nie krytyki czy oceniania innych. Więc plotkowanie, które najczęściej nacechowane jest negatywnie, to rzeczywistość jest jeszcze bardziej złożona, się okazuje. Naukowcy zauważyli, że rozmowy o innych są naturalnym elementem życia społecznego i to od zawsze i mogą pełnić istotne funkcje, jeżeli chodzi o budowanie relacji, rozwijanie inteligencji społecznej czy odnajdywanie się w grupie. I żeby nie było, ja teraz nie zachęcam do plotkowania, broń Boże. Nie bez znaczenia jest także rozwój empatii, bo dyskutowanie o zachowaniach innych osób skłania do zastanowienia się nad ich motywacjami, emocjami, konsekwencjami podejmowanych działań i zderzenie własnych przekonań z opiniami innych ludzi często prowadzi do głębszego zrozumienia różnych punktów widzenia i bardziej wyważonej oceny sytuacji. Jednym słowem, kluczowe znaczenie ma intencja i sposób prowadzenia rozmowy, bo oczywiście nie każda plotka jest dobra. Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji albo celowe oczernianie innych albo naruszanie czyjejś prywatności może prowadzić do realnych szkód, dlatego plotkowanie nie zawsze powinno być postrzegane jako zachowanie negatywne, bo najważniejsze jest zachowanie szacunku wobec osób, których dotyczą takie rozmowy. I wtedy plotki ponoć mogą stać się sposobem lepszego rozumienia otaczającego nas świata społecznego. Tylko nie przesadzajmy, bo to wiadomo. Co za dużo, to niezdrowo. Stu Larsen teraz, Other Side, w Chilizacji.

Tetris. A tutaj projekt albo inaczej i Rosalie i Les Les. Ile mogę w Chili Z, to za nami 10 minut przed 19 wtorkową porą. Jak wtorek, to Bartek Winczewski punktualnie od 20 jego osobiście wyszukane. A teraz w ramach przypomnienia, powiedzmy, popu lat 90. proponuję wam Lizę Stansfield. Piękna piosenka o poszukiwaniu utraconej miłości, największy przebój Lizy w Wielkiej Brytanii, która swojego czasu była najpopularniejszą soulową, białą, to ważne, wokalistką. Co ciekawe, fragment w tym utworze, w którym Liza śpiewa ajajaj, to miało być zastępcze na czas znalezienia jakiegoś tekstu, ale zostało. Więc Liza ode mnie na koniec. Jakub Lachowicz, dziękuję. Słyszymy się jutro od 16.

0: Reklama.
1: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Po reklamie.

0: zdrowy.
1: Autopromocja.
2: Zmysłowy finał dnia. Hot and chill w Chili Z. Kojące brzmienia, które wprowadzą Cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Już dziś o 22:00. Hot and chill. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
4: Gdynia Riverside Living. Apartamenty premium nad Motławą w sercu Gdańska. Idealny wybór do zamieszkania lub inwestycji w jednej z najbardziej pożądanych lokalizacji miasta. Taras widokowy, klub mieszkańca, sauna, siłownia. Sprzedaż właśnie ruszyła. Skorzystaj z oferty startowej dostępnej dla pierwszych klientów. Gdynia Riverside Living. Apartamenty stworzone do życia i mądrego inwestowania. Odwiedź gdynia.pl.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
2: Po reklamie.

0: Reklama. Są takie miejsca, gdzie już od progu doświadczasz najwyższego standardu. Pianoforte, apartamenty przy Belwederskiej, tuż obok Łazienek Królewskich. Ponadczasowa architektura dawnego Mokotowa, konsjerż, mieszkania z tarasami na dachu. www.apartamenty-pianoforte.pl od BPI Real Estate.
1: Bittersweet Festival Poznań 13-15 sierpnia. Park Cytadela. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Tom Odell, Jessie J, Charlotte Cardin i wielu innych. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP i to jakie? Francja, Senegal, Irak, Norwegia, Argentyna, Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
5: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
6: Poczuj się wyjątkowo. W miejscu, gdzie luksus spotyka się z naturą. Rozsmakuj się w kuchni, która jest sercem hotelu i odkryj nowoczesne zabiegi pielęgnacyjne. Hotel Spa Dr. Irena Eris na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy Zdroju dla gości 12+, oraz w Polanicy Zdroju zapraszają na wyjątkowe doznania. Zarezerwuj wakacyjny pobyt w stylu wellness. Hotel Spa Dr. Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Po reklamie.

Tak brzmi Lato w osobiście wyszukanych. Duet Curio. Ona wokalistka, autorka tekstów, aktorka, Brazylijka, Luisa Monteiro. On producent, muzyk stojący za brzmieniem tego zespołu, projektu Dustin Brown. Tak właśnie brzmią na jednym z singli zapowiadających ich debiutancką płytę. Ta w lipcu, czekamy. A tak rozpoczynają się osobiście wyszukane w Chili Z. 4 minuty po 20 na zegarze. Bartek Winczewski, dobry wieczór. Zapraszam do 22. Zaczęliśmy w klimatach brazylijskich. Pozostańmy w nich zatem jeszcze przez moment. Dana and Alden z gościnnym udziałem Marcosa Valle, legendy muzyki brazylijskiej. To już teraz, tam również drobny akcent piłkarski, trwa wszak mundial.

Dopiero co wydała nową studyjną płytę, a już przypomina o sobie kolejną premierową piosenką Jasmine Lazy. Jedna z moich ulubionych wokalistek młodego pokolenia, takich z przecięcia jazzu, soulu, współczesnej sceny muzyki miejskiej. O, tak powiedzmy, Jasmine Lazy zdarzało się przecież nagrywać nie tylko z jazzmenami, również z artystami bliższymi scenie klubowej. No i właśnie na scenę klubową powolutku zmierzamy w osobiście wyszukanych dziś.

dziś sporo tego rodzaju brzmień, sporo przede wszystkim brzmień połamanych. Wiem, że tam po drugiej stronie fanów tychże nie brakuje. No to proszę bardzo, Bella, Monet, Great Classics, Do What I Can.

Bella Monet z Londynu. Zaledwie 600 miesięcznych słuchaczy na jednym z popularnych serwisów streamingowych. Wierzę, że wkrótce się to zmieni. Ciekawa postać, ciekawy głos, oby tak dalej. Trzymamy kciuki za kolejne muzyczne dokonania Belli Monet. A głos, który przed nami już teraz, należeć będzie do niejakiej King. To podopieczna Shy FX-a, uznanego, cenionego drum and bassowego DJ-a i producenta. Właśnie on stoi za debiutanckim albumem owej King. Ta płyta zatytułowana Dare to Dream ukaże się za tydzień z małym kawałkiem. A tak oto w osobiście wyszukanych brzmi nagranie tytułowe.

0: Autopromocja.
1: Poranny program Chili Z. Śniadanie do łóżka.
2: W filozofii mówi się, że dzień zaczyna się od myśli, które w nas zapadają. Dlatego daję wam muzykę, słowo i historię, które budują piękne początki. Zapraszam, Magdalena Kasperowicz.
1: Śniadanie do łóżka. Od poniedziałku do piątku, od godziny 7 do 10. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Po reklamie.

nic mnie tak nie cieszy jak doskonała polska produkcja, którą zagrać mogę dla was w osobiście Wyszukanych. Tę grałem już przed tygodniem, dziś z przyjemnością do niej wracam. Harland Ross, Mila na wokalu. Let It Go. W miniony piątek w Warszawie odbyła się impreza z okazji 24. urodzin kolektywu Addiction Records, kolektywu, za którym stoi właśnie przede wszystkim Ross. Na tejże imprezie urodzinowej zagrał również Piotr Harland, współautor tego nagrania. Przede wszystkim jednak w roli gościa wystąpił Irlandczyk Zero T. No to teraz jego kolej w osobiście Wyszukanych. Blue to jedno z najnowszych nagrań autorstwa tego cenionego drum and bassowego producenta z Zielonej Wyspy.

do klimatów dawnych rejwów, do brzmień z lat 90. charakterystycznych dla sceny jungle. Czy breakbeat wraca w swojej twórczości? Tajemniczy londyński producent Love Remain. Niewiele o nim wiadomo. Wiadomo tyle, że robi świetne rzeczy. Oto najnowsza z nich, Paris Forever, Love Remain, w osobiście wyszukanych w Chili Z. Skoro przywołana została tutaj Francja, dokładnie Paryż, we Francji zostaniemy. Stamtąd właśnie pochodzi niejaki Jan Dulce. Mam nadzieję, że tak to się wymawia, francuski pianista, kompozytor, producent. Niebawem ukaże się jego nowa płyta i przy tej okazji Jan połączył siły z dwójką cenionych, tak to na pewno, producentów francuskiej muzyki elektronicznej, choć nie tylko. To, co słyszycie w tle, to Jan Dulce w remiksie dawno niesłyszanych Telepop Music. Jest również remiks autorstwa DJ-a Kama. Być może sięgniemy po niego za tydzień. Tymczasem Telepop Music w roli remikserów The Endless Groove, Jan Dulce. No, mam nadzieję, że Dulce.

Już tylko 86 dni i będziemy cieszyć się nowym albumem Bonobo Distance in Static. Taki tytuł nosić będzie ta płyta Me and You, pierwsza jego zapowiedź za nami, czyli Z. Przed nami zaś nowość od projektu Rye. Mike Milosz wraca z nowymi piosenkami. Jedna z nich nosi tytuł Fatal.

Dziewiąta się zbliża. Najlepsze w tym wszystkim jest to, że przed nami jeszcze jedna wspólna godzina. Jak to bywa w osobiście wyszukanych, gram dla was między 20 a 22. 6 minut pozostało do 21. My ten czas wypełnimy sobie w towarzystwie Ezra Collective. Wracają z nową płytą 11 września. Premiera tejże, a Only Love z gościnnym udziałem rapera Pasalie, to jest pierwsza tej płyty. Fantastyczna zapowiedź.

0: Reklama.
1: Dziś kolejne mecze mundialu w TVP. I to jakie? Francja-Senegal, Irak-Norwegia, Argentyna-Algieria. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
2: Ostatnie sekundy, ogromna presja. Szuka prezentu na Dzień Ojca i jest! Prezent marzeń.com. Prezent marzeń.com. Przeżycie, którego nie zapomni.
3: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
4: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
0: Po reklamie.

Piękne, choć ulotne i krótkie są te momenty, kiedy o 21.10 wciąż nie można powiedzieć, że jest ciemno za oknem. Cieszmy się tymi momentami. Takie chwile zasługują na odpowiednią muzyczną oprawę. No i taka, mam nadzieję, za nami Kelsey Lou z nowej wydanej w piątek płyty zatytułowanej So Help Me God. 7 długich lat kazała nam czekać na swój nowy album ta artystyczna osoba, bo tak należy o Kelsey Lou mówić. Po drodze wprawdzie były płyty z muzyką filmową, między innymi do serialu Daughters. No ale jeśli liczyć te wydawnictwa albumowe, to dopiero druga płyta w dorobku Kelsey Lou. Tak właśnie rozpoczyna się ten album Reaper. 8,5 minuty wspaniałych muzycznie rzeczy, dodatkowo okraszonych saksofonem Kamasi Washingtona. Gości z różnych muzycznych bajek zresztą na albumie So Help Me God nie brakuje. Będziemy tę płytę eksplorować wzdłuż i wszerz w kolejnych wydaniach osobiście wyszukanych. Do 22 jeszcze jesteśmy razem. Mam nadzieję, że zostaniecie przy pięknej muzyce. Zostaję ja tymczasem przez kolejne kilka minut.

Nie chciałbym nadużywać dużych słów takich jak piękny czy wspaniałe, ale tak, piękne rzeczy dzieją się na nowym albumie Lori Mish, pochodząca z Londynu, saksofonistka, producentka, songwriterka, autorka badań terenowych, nagrań terenowych, muzycznych i nie tylko, prywatnie siostra Toma. Misha zachwyca na tej nowej płycie, na płycie zatytułowanej Lyfic, swoimi pomysłami, brzmieniami, jakie wychodzą z jej instrumentów. Tego trzeba posłuchać, ciężko się o tym mówi. To jest muzyka, która potrafi zabierać w naprawdę dalekie podróże. Siren, taki tytuł nosi nagranie, które właśnie za nami. Z płyty Lyfic, no to ja może zamiast próbować tę muzykę okiełznać słowem, zagram po prostu jeszcze jeden fragment albumu Lyfic. Zostawię was z tym. Wrócimy do tego może za tydzień, może za dwa, ale wiem, że wrócimy na pewno. Lori Mish, wspaniała na nowej płycie.

30 lat od pierwszych sukcesów Massive Attack, Portishead czy Trickiego. O Bristolu na muzycznej mapie świata znów jest głośno, to za sprawą Tara Clarkin Trio. Nowa płyta tego zespołu, album zatytułowany Something Good, a na nim również odniesienia do trip-hopu. Nie da się do końca odciąć od tego dziedzictwa, jakie niesie ze sobą muzycznie pochodzenie i ten Bristol w tle, ale w muzyce Tria Tary Clarkin również dużo innych inspiracji i brzmień. Nie porwę się chyba na rozkładanie tego na czynniki pierwsze. Zachęcam za to, żebyście posłuchali tej płyty. Przeróżne rzeczy się tam dzieją. Trip-hop, jak powiedziałem, również gdzieś tam sobie z tyłu pobrzmiewa również folk, trochę jazzu, trochę elektroniki, wszystko to pięknie uszyte. Tara Clarkin Trio, album Something Good. No to teraz dobra wiadomość dla wszystkich fanów Jamiego Woona. Całkiem niedawno, w kwietniu, gościł w Warszawie po 10 latach ciszy, wrócił z nową płytą, znów koncertuje, świetnie. No i wróci do Polski już po wakacjach we wrześniu. Dwa koncerty w naszym kraju, tym razem Kraków i bodajże Wrocław, ale będę to musiał sprawdzić. Tymczasem z ostatniej płyty Jamiego Woona nagranie What's the Matter w takiej koncertowej wersji zarejestrowanej w Eastcote Studios w Londynie.

Na żywo, ale w studiu to Jamie Woon ze studia East Coast w Londynie. Trochę pokręciłem, jeśli chodzi o wrześniowe koncerty Jamie'ego Woona w Polsce. W Krakowie rzeczywiście zagra do 7 września. Dzień później z kolei nie Wrocław, jak powiedziałem, ale ponownie Warszawa. Tym razem klub Palladium, bo ostatnio to było niebo. Zerkam na mecz Francja-Senegal na mundialu. Jak na razie bezbramkowy remis. No to możemy spokojnie wrócić do muzyki. Przenosimy się do Australii. Z Australii Midground Red Ginger. I to jest ten moment, kiedy delikatnie podkręcamy tempo i ruszamy w bardziej taneczne rejony.

Wow.

0: Nazywa się Alex Storer, ale swoje produkcje firmuje pseudonimem Lex przez 2X. Pochodzi z Zurichu, nagrywa, produkuje już od wczesnych lat 2000, czasami bardziej tanecznie jak teraz w tym nowym nagraniu zatytułowanym Unison, a częściej na taką chilloutową, downtempową nutę, myślę, że w takim wydaniu kiedyś w osobiście wyszukanych również Lexa ze Szwajcarii posłuchamy. My dziś jednak w klimatach tanecznych, choć tak, no wiecie, jest to jednak Chilli Z. Sweatson Clank tymczasem to także takie delikatne, klubowe granie w sam raz na tę porę. Kwadrant pozostał do 22. No, ściemnia się za oknem. Wreszcie.
1: I thought I must ignore the game respect.

Podobno w ten wtorkowy wieczór gramy także na Półwyspie Helskim. No to pozdrowienia dla wszystkich, którzy już rozpoczęli sezon. My, czyli Z, w tym sezonie również na Półwyspie Helskim się pojawimy, ale o tym już przy innej okazji. 4 minuty pozostały do 22:00. Ja już się odmeldowuję. Dziękuję za dzisiaj, za te 2 godziny. Do usłyszenia jutro o 10:00. To był program Osobiście Wyszukane w Czyli Z. Mówił dla was i grał dla was Bartek Winczewski. Trzymajcie się ciepło. Dobrej nocy.

0: Autopromocja.
1: Chili Z Live Session. Paula Roma. Charyzmatyczny głos, intymne, pełne emocji teksty oraz muzyka balansująca między alternatywnym popem i subtelną elektroniką.
2: Robisz mi
1: w najbliższy czwartek po godzinie 18:00. Specjalnie dla słuchaczy Chili Z Paula Roma wykona na żywo utwory ze swojego najnowszego albumu Zresztek.
2: Pytam jak
1: Chili Z Live Session. Paula Roma.
0: Autopromocja.

awesome.

0: Autopromocja.
1: Międzypokoleniowe rozmowy o tym, co w życiu naprawdę ważne. Bez tabu, z czułością, szacunkiem, ale i humorem. Spotkania z osobami, które przeżyły już wiele, ale wciąż mają w sobie ciekawość świata i mądrość, której często brakuje nam, młodszym pokoleniom.
2: Między nami pokoleniami. Słuchaj na player.chillz.pl oraz platformach streamingowych. Nowe odcinki w środę o 20:00.
1: Zapraszam, Dominika Kontarowicz.
0: Autopromocja.

say to you?

0: Reklama.
1: Halo? Tak, piesek spokojny, około 15 kilo. Rozumiem, czyli się nie da. Co tam? Szukam miejsca na rodzinny urlop z atrakcjami dla dzieci, gdzie możemy zabrać naszego psiaka.
2: To przestań szukać w ciemno. Zdrojowa Hotels. Komfort dla wszystkich, także dla pupila. Piękne hotele i apartamenty przy plaży, w Kołobrzegu, Świnoujściu, z akwaparkami, basenami, restauracjami i spa.
1: Cudownie!
2: Rezerwuj na zdrojowahotels.pl.
0: Po reklamie.

0: Reset. Nastaw się na chill out.
1: You deserve